daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

Włocławek po polsku. Radio Włocławek po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ropa drożeje, kierowcy zapłacą więcej, diesel po 9 zł. Coraz więcej uczniów z zagranicy, 246 tysięcy. Przypadkowe zdjęcie ujawniło wojenną tajemnicę sprzed 80 lat. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 9 zł za litr oleju napędowego to już nie jest science fiction, to może być całkiem niedaleka przyszłość. W sytuacji, w której ropa naftowa znów podchodzi pod 100 dolarów za baryłkę, czekają nas kolejne wzrosty cen. Co się może stać, jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie uspokoi, mówią Jakub Bogucki z portalu ePetrol oraz Michał Stajniak, analityk firmy XTB.
2: Wszystko wskazuje na to, że w kolejnych dniach zmiany do góry będą bardzo znaczące. Jeśli chodzi o prognozy, tutaj myślę, że ceny benzyny 95-oktanowej ulokować się mogą między 7,83 a 7,99 za litr. Natomiast w przypadku diesla przebicie poziomu 8

0: powinien przekroczyć w najbliższym czasie 3 zł. Tragiczny wypadek w Oleśnicy na Dolnym Śląsku. Na niestrzeżonym przejściu przez tory pociąg śmiertelnie potrącił matkę i jej dziecko. Według wstępnych ustaleń dziecko wbiegło na tory, a kobieta próbowała je ratować. Wzrosła liczba uczniów z zagranicy w polskich szkołach. Jest ich obecnie 246 tysięcy, o 9 tysięcy więcej niż przed rokiem. 86% z nich stanowią Ukraińcy. Tak mówi raport Centrum Edukacji Obywatelskiej. Tymczasem uchodźczynie wojenne z Ukrainy uczą się jeździć na rowerach. To lubelska inicjatywa, wzięło w niej udział już 60 osób. Chodzi przede wszystkim o wspólne spędzanie czasu i odstresowanie się, ale też o bezpieczną jazdę po mieście.
1: Nazywam się Tetiana Lysek, jestem z Ukrainy.
2: Dostałam swój rower, to jest mój osobiście. Jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego projektu.
3: Zaczynamy od praktycznej edukacji rowerowej, od tego, żeby nasze uczestniczki i uczestnicy nauczyli się pewnie poruszać w ruchu ulicznym i bezpiecznie. Przede wszystkim, ale na tym nie poprzestajemy. Chcemy również właśnie, żeby te osoby samodzielnie potrafiły zaplanować wycieczki dla siebie, dla swojej rodziny, żeby nie bały się wyjechać poza miasto.
1: Poznałam innych uczestniczek, nawiązałam nowe kontakty z nimi. Bardzo, bardzo przyjemna atmosfera.
0: Mówili pani Tatiana, rowerzystka, i Michał Tragarz, edukator rowerowy, który szkolił ukraińskie uchodźczynie. Już były 3 edycje projektu, będą kolejne przy finansowym wsparciu z Fundacji Batorego. Na przypadkowym zdjęciu z ofertą nieruchomości odkryto obraz zrabowany przez Niemców w czasie II wojny światowej. Chodzi o 17-wieczne arcydzieło Portret damy włoskiego malarza Giuseppe Ghislandiego, ukradzione żydowskiemu kolekcjonerowi. Znaleziono je w Argentynie, w domu, gdzie ukrywał się przed laty urzędnik III Rzeszy. Argentyński sąd nakazał zwrot obrazu spadkobierczyni prawowitego właściciela. Głośny transfer w piłkarskiej ekstraklasie. Reprezentant Polski Michael Amejoł przechodzi z Rakowa Częstochowa do Korony Kielce. 25-letni skrzydłowy podpisał 3-letni kontrakt.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Jutro od 18 stopni na północy Polski do 22 na południu. Niebo przeważnie zachmurzone, czasem dość mocno, możliwe przelotne opady. W północnej części Polski nawet burze, ale będą też przejaśnienia. Uważajmy, bardzo silny wiatr.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Szymon Szewczyk, były zawodnik m.in. Anwilu Włocławek, reprezentant Polski, a obecnie komentator sportowy, radny Rady Miasta Włocławek, a także szef Szewczyk Basketball Academy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry bardzo.
1: Szymon, może właśnie porozmawiamy o Szewczyk Basketball Academy. Skąd ten pomysł, skąd pomysł na to, żeby utworzyć szkółkę?
2: Zawsze najlepiej zacząć jednak od początku. Pomysł zrodził się ze względu na to, że syn, Emilio, poszedł w moje ślady i gra w koszykówkę. Oczywiście teraz już jest w Walencji, notabene w niedzielę z samego rana zawoziłem go do Warszawy na lotnisko, gdzie poleciał właśnie do Walencji, do Hiszpanii. Zaczyna tam kolejny sezon. Poprzedni był dla niego bardzo dobry, a teraz no mam nadzieję tylko, że będzie rósł, że tak powiem, i w siłę, i w swoje jakieś nowe trofea. I Szewczyk Basketball Academy tak naprawdę zrodziło się po to, żebym mógł z nim potrenować więcej, bo widziałem po prostu inne obozy koszykarskie, inne obozy sportowe, rozmawiałem z rodzicami i nie do końca metoda szkolenia mnie zadowalała. Ja powiedziałem, że ja chcę po prostu iść w totalnie innym kierunku, chcę po pierwsze dobrych treningów, taktyczno, motoryczno, sprawnościowo, bym powiedział, intelektualny ten trening, żeby on, obóz czy trening u mnie nabiera zupełnie innego wyrażenia. Ja staram się dzieciakom przekazać pasję do uprawiania sportu, ale jak również to, co znaczy, ostatnim tłumaczyłem zresztą, co znaczy etyka pracy, czyli to, jak się kozuje, jak się podaje, jak się rzuca do kosza, to wszystko są rzeczy techniczne, ale tak, żeby to robić dokładnie, żeby to robić z pasją. Ja im zawsze mówię, jeżeli nie macie ochoty, nie przychodźcie do mnie na zajęcia, bo szkoda waszego i mojego czasu. Ja respektuję wasz czas, wy respektujecie mój, zawsze się dogadamy. I plus do tego jestem dla nich no troszeczkę innym, nazwijmy to, trenerem, bo to nie są typowe treningi, tak jak w klubach, które gdzieś tutaj w naszym Włocławku oczywiście lub też w ościennych miejscowościach się odbywają. Są na zupełnie innym poziomie i intensywności i właśnie skupienia.
1: Jak wyglądają właśnie same treningi?
2: Trening to jest zawsze jakaś rozgrzewka. Powiedzmy 5-10 minut, czasami to są różne zadania. Tak potem zdaję sobie sprawę, ja im też to tłumaczę, że oni muszą się troszeczkę rozgrzać, troszeczkę rozciągnąć, bo to jest ta właśnie etyka pracy. I później w zależności od wieku, w zależności mniej więcej od pozycji oraz ilości uczestników, staram się dobrać po prostu dane ćwiczenia do rozwoju, do danego wieku, tak, do danych umiejętności. Zawsze podchodzę indywidualnie, czy to są treningi indywidualne, czy to są treningi grupowe. Staram się zawsze też mieć dobry kontakt z chłopakami. Nie wydzieram się na nich, bo oni mają przychodzić z chęcią do mnie na zajęcia. Oni będą wiedzieli, że te zajęcia będą ciężkie. One będą, że tak powiem, wymagające, ale nigdy nie było tak, że na któregoś krzyczałem i tak dalej. Po prostu wtedy biorę takiego zawodnika, czy też zawodniczkę, bo czasami dziewczyny też do mnie przychodzą i mówię wprost, ja mówię: zobacz, zrobiłaś czy zrobiłeś błąd. Dlaczego? Ja oczywiście wiem, bo ja to widzę, tak? Ja to przeżyłem już kilka razy. Staram się, żeby to dziecko samo doszło do błędu lub też do tego, o co mi chodzi. I oczywiście rozmawiamy na ten temat, pokazuję im, jak chcę, dlaczego tak, a nie inaczej, żeby zrobiła tak, czyli niższy kozioł, bardziej na przykład ugięte nogi. To są właśnie te elementy, które robią różnicę.
1: Rozmawialiśmy o treningach, ale Szymon Szewczyk Basketball Academy to nie tylko treningi, to też ostatnio w wakacje ta akcja miała miejsce. Siata od szewca. Na czym to polegało?
2: Tak jak sama nazwa wskazuje, to była siata od szewca. Już w zeszłym roku zauważyłem, że niektóre boiska w naszym mieście są pozbawione właśnie tej jednej fajnej rzeczy, jaką w koszykówce jest właśnie siatka. Bo kiedy piłka przelatuje przez tą siatkę i robi tak zwany swish, wszyscy koszykarze i nie tylko wiedzą doskonale, że to jest coś fajnego. Myślałem nad tym naprawdę niezbyt długo. Jedyną przeciwnością całej tej akcji, żeby od razu zacząć, to było zaopatrzenie się w takie siatki, w które byłoby wiadomo, że to są właśnie od Szewczyk Basketball Academy. I tak zrodziły się te zielone. One są lekko fluorescencyjne, ale najważniejsze dla mnie, że są zielone, są charakterystyczne. I tak właśnie zaczęło zaczęła się ta przygoda w zeszłym roku już w parku na Słodowie. W tym roku zresztą też tam zawitałem, bo ja zdaję sobie sprawę, że pewne rzeczy się zużywają. Też w moich materiałach apelowałem o to, żeby użytkownicy, nazwijmy to, żeby to szanowali, bo docierają do mnie gdzieś różne sygnały, że dzieciaki, czy powiedzmy dorośli się wieszają na tych siatkach i tak dalej. Tylko szkoda, po prostu szkoda, bo ja nie mam problemu z tym naprawdę, żeby podjechać i wymienić tą siatkę, tylko tutaj jest kwestia tego, żeby po prostu szanować czyjąś pracę. W tym roku udało mi się doposażyć, nazwijmy to, 13 boisk, 14 jeszcze już jest zrobione, ale jeszcze materiał akurat się nie pojawił na moich socjalach, po prostu no sam obrabiam te materiały. To też jest apel ewentualnie, jeżeli ktoś chciałby mi kiedykolwiek pomóc w tym, to zapraszam jak najbardziej do współpracy, bo jest tego naprawdę od groma, no a wiadomo, doba ma tylko 24 godziny, a człowiek też ma inne zajęcia niż tylko patrzenie się w telefon, a ewentualnie w program. Ale w tej edycji bardzo też pomogło mi kilka osób, bo byliśmy na zakręcie z Grzegorzem Uszalikiem, co odbiło się szerokim echem właśnie wśród dzieciaków, które tam mieszkają. Dzięki właśnie jego pomocy zamontowaliśmy całą nową tablicę z nową obręczą, więc dzieciaki mogą sobie już z tego korzystać i plus do tego w dwóch lokalizacjach mieliśmy sytuację taką, że trzeba było zdemontować obręcz, za co dziękuję za szybką reakcję dyrekcji tych placówek, przekazaniu mi tych obręczy oraz firmie Dwunastka z ulicy Toruńskiej, która po prostu wzięła, powiedziała, że jak najbardziej pospawa, pomogła mi, pomalowała i to było coś fajnego, dlatego chylę czoła dla tych osób, jak i również Piotka Harzyskiego, który pomógł mi jak gdyby to wszystko zorganizować, więc bez tych osób niektóre lokalizacje może i by się udały, ale na pewno byłoby to dłużej, a tak to przynajmniej mogliśmy działać dalej. Niejednokrotnie widziałem, że ludzie gdzieś opisywali, że widziałem radnego Szewczyka, czy powiedzmy widziałem Szewca z drabiną na boisku, czyli będą nowe siatki. To jest fajne, więc mam nadzieję, że te siatki będą na tych boiskach wisieć jak najdłużej, a wy jako użytkownicy będziecie mogli z nich korzystać. Jak coś się zepsuje, dajcie znać zawsze, napiszcie do mnie, w miarę możliwości będę się starał je wymieniać. Zapas siatek mam.
1: Chciałbym na koniec zapytać ciebie jako byłego zawodnika, jako znawcę, jako komentatora sportowego, komentatora koszykówki. Niedawno mieliśmy prezentację nowego, już kompletnego składu Anwilu Wrocławek na przyszły sezon. Jakie wrażenia, jakie wnioski?
2: Powiem w ten sposób. Co roku zmieniamy dosyć dużo zawodników. W tym roku tak naprawdę został jedynie Dawid Słupiński i Łazarski. Tak? Papier przyjmie wszystko. I to zawsze powtarzam. To jest rola właśnie nowego dyrektora sportowego, jak i również nowego trenera, żeby poukładać sobie te klocki, a tak naprawdę później parkiet zweryfikuje wszystko. Jeżeli co do pytania mam być szczery, to już w zeszłym roku te osoby, które to usłyszą, przypomną sobie rozmowę ze mną, że ja w zeszłym roku przed sezonem mówiłem, że będzie nam bardzo ciężko i to bardzo ciężko, bo naliczyłem 10 drużyn, które są bardzo mocno wyrównane. Przypominam, to jest Polska Liga Koszkówki, więc wystarczy sobie popatrzeć na składy, które w zeszłym roku zdobyły mistrzostwo lub też były w czubie tabeli, jak ich miało Polaków. Ja nie umuję tych, że my mieliśmy złych. Bardziej chodzi mi o to, że oni stanowili po prostu o sile zespołu i tutaj było widać zaangażowanie, było widać gdzieś tą jakość w niektórych meczach, w szczególności mówię chociażby o tych spotkaniach finałowych, bo było to widać bardzo. Natomiast chcę też nawiązać do tego, że Anwil w tym sezonie na razie prezentuje się na papierze ciekawie. To nie są na pewno transfery wow, tak, jak to niektórzy lubią bomba transferowa nazwać. Natomiast to nie znaczy, że ta drużyna będzie słaba lub też przysłowiową drużyną do bicia. Ta drużyna musi znaleźć swoje ego, musi znaleźć swoją tożsamość, musi zdawać sobie sprawę, że grają dla najlepszej publiczności w Polsce i najbardziej wiernych kibiców. Niektórym oczywiście zdarza się, że tak powiem, tracić cierpliwość, ale to jest oczywiście sport, więc my jako profesjonalni zawodnicy zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkich się nie da zadowolić. Najważniejsze, żeby ta drużyna dawała z siebie maksa za każdym razem i cieszyła oko nie tylko kibiców, ale również właśnie trenera sama w sobie, żeby znalazła to tak zwane boiskowe DNA. Trzymam oczywiście za nich jak najbardziej kciuki. Mam nadzieję, że talent przede wszystkim Szymona Wójcika, z którym rozmawiałem jeszcze przed podpisaniem w ogóle kontraktu tutaj w Anwilu, bo pytałem się jego jak wygląda jego sytuacja. Cieszę się, że trafił do Wrocławka. Jeszcze z nim od tamtego momentu momentu na razie nie rozmawiałem. Chciałem, żeby się skupił na tym trenowaniu, tak, na przyjeździe tutaj właśnie do Wrocławka, na poznaniu tego wszystkiego, ale oczywiście mam do niego wielki, nazwijmy to sentyment, to jest jedno, ale też wielką sympatię ze względu na to, że pamiętam doskonale, jak świętej pamięci jego tata, czyli Adam Wójcik, opiekował się mną, kiedy ja byłem młodszy, kiedy prawie wyleciałem z reprezentacji Polski, wstawił się za mną, więc na pewno czy Jan, czy Szymon mogą zawsze liczyć na mnie i trzymam kciuki za to, że Wanwilu rozwinął naprawdę skrzydła.
1: Podsumowując, wszystko zweryfikuje parkiet, wszystko zweryfikuje sezon.
2: Dokładnie tak. Tak jak powiedziałem, sezon jest bardzo długi i tak jak powiedziałem w zeszłym roku, że liga będzie bardzo mocno wyrównana, Polacy będą stanowili o sile. Kto trafi z transferami zagranicznymi, ten będzie grał o wyższe cele. Oczywiście kontuzje to też jest, no niestety, element zawodowego sportu, czy nazwijmy to wyczynowego, bo koszykówka też do takich, powiedzmy, troszeczkę należy. Oby nie było dużych kontuzji, obyśmy mogli się cieszyć fajnym wynikiem na koniec tego sezonu. Tego oczywiście im życzę, ale łatwo nie będzie.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, moim i Państwa gościem był Szymon Szewczyk.
2: Dziękuję bardzo.
0: Wokół nas.

0: Włocławek po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Dyskusyjny klub filmowy Ósemka zaprasza na kolejny seans filmowy oraz jak wygląda aktualna sytuacja na ulicy 3 Maja. Patryk Jaremiarski, Puls Włocławka, zapraszam. Dyskusyjny klub filmowy Ósemka zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Filmowe podróże z Orlenem. We wrześniu rozpoczyna się drugi etap projektu zatytułowany Lekcje niewolności. Mówi Izabela Trojanowska, Dyskusyjny klub filmowy Ósemka.
3: Już w najbliższy wtorek, 8 września, serdecznie zapraszam do Teatru Impresaryjnego o godzinie 18 na wielkie kinowe emocje. Zobaczymy poruszający, bardzo poruszający norweski film, dokument pod tytułem Portret zdezorientowanego ojca w reżyserii Gunnara Halla Jensena. To bardzo uniwersalna, kręcona przez ponad 20 lat opowieść o najtrudniejszej roli mężczyzny, roli rodzica. Ten niezwykle szczery, uniwersalny i nagradzany na całym świecie dokument w Polsce na festiwalu Millennium Docs Against Gravity w 2025 roku zdobył nagrodę magazynu Newsweek Psychologia za najlepszy film o tematyce psychologicznej. Dlatego obok tego filmu nie da się przejść obojętnie. Zapraszamy do Teatru Impresaryjnego i widzimy się o godzinie 18. I seanse są bezpłatne dzięki temu, że cały projekt Filmowe podróże z Orlenem sfinansowany jest ze środków Fundacji Orlen. Dziękuję bardzo i zapraszam.
2: Dla wszystkich miłośników życiowych filmów dokumentalnych będzie to okazja do rozmowy o wolności, rodzinie i trudnych doświadczeniach, które kształtują nasze życie. Początek seansu we wtorek o godzinie 18 w sali Teatru Impresaryjnego. Przedsiębiorcy i mieszkańcy ulicy 3 Maja, na której pracę prowadzi Balzola, skarżą się, że nie mają gdzie parkować samochodu. Dodatkowo działania ciężkiego sprzętu powodują drgania starych kamienic, prowadząc do ich uszkodzeń. Pojawiła się również informacja o zamknięciu dotychczas otwartej części ulicy 3 Maja. Mówi Jakub Steinwald, główny specjalista do spraw kontaktu z mediami w biurze prezydenta.
4: Kontynuowane są prace na ulicy 3 Maja, tam toczy się inwestycja 3 Maja w UNERF-em i tutaj kontynuowane są prace związane z robotami ziemnymi, z tworzeniem podbudów na całej szerokości ulicy. Natomiast głównym zadaniem jest teraz ułożenie nawierzchni z płyt granitowych, ponieważ jest to niezbędny element warunkujący wykonawcy przejście na kolejny etap inwestycji. Obecnie toczą się prace na dwóch etapach. Ten z kolei jest podzielony na trzy odcinki. Od Placu Wolności do ulicy Przedmiejskiej, od ulicy Przedmiejskiej do ulicy Piekarskiej i od ulicy Piekarskiej do ulicy Żabiej. Natomiast warunkiem umowy jest właśnie to, że jeżeli na pierwszym etapie tej inwestycji zostaną ukończone prace związane z układaniem nawierzchni, to dopiero wtedy wykonawca będzie mógł przejść na kolejny etap tej inwestycji.
5: Właśnie ostatnio pojawiła się informacja, że ulica 3 Maja, ta jej część bliżej Zielonego Rynku, również będzie zamknięta dla ruchu kołowego, jednak to miało nastąpić od 1 września, jednak to się nie stało.
4: Tak, wykonawca, mogę powiedzieć, po prostu troszkę się może pospieszył, chcąc oczywiście dobrze, przygotowując sobie jakby teren pod przejście na kolejny etap inwestycji. Tutaj była prośba do mieszkańców o to, żeby przeparkowali ewentualnie swoje pojazdy. Natomiast, tak jak wspomniałem, ta prośba jest troszeczkę jeszcze przedwczesna od wykonawcy. Tutaj nie ma jeszcze decyzji, nie ma jeszcze zgody zamawiającego na przejście na kolejny etap tej inwestycji.
2: Zmiany dotyczą również parkowania. Wyznaczone zostaną miejsca do krótkiego postoju. Prace mają zostać zakończone do końca października tego roku. Ratusz nie miał sygnałów od wykonawcy, że termin zostanie przekroczony.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry, Sylwia Szarecka, a z okazji 1 września i powrotu do szkoły zapytaliśmy uczniów, jak minęły im wakacje i jak zapatrują się na następny rok szkolny, który właśnie się rozpoczął.
2: Jestem Zuzia, chodzę do trzeciej C, profil Biolang.
1: Powiedz, jak ci minęły wakacje? Czy wróciłaś do szkoły taka naładowana energią i pozytywnymi emocjami?
2: Trochę za krótko. Ciężko się tak wraca po wakacjach w środku tygodnia, ale no już trzecia klasa to już z górki.
1: Jaki entuzjazm na nowy rok szkolny?
2: Zdać, przetrwać i byle do świąt.
3: Przemysław Czerwiński, klasa 4D.
1: Jak minęły ci wakacje? Jakie nastroje tutaj towarzyszą pierwszemu dniu nowego roku szkolnego?
3: No wakacje można powiedzieć, że bardzo szybko minęły. Przydałby się jeszcze jeden miesiąc wakacji. Były one bardzo pracowite. No wiadomo, trochę mało słońca brakowało tego. I no co, no trzeba wziąć się za siebie i dobrze napisać matury. Nastawienie przed nowym rokiem szkolnym, no matura w tym roku, więc trzeba się spiąć, żeby dobrze napisać, dostać na studia i trzeba dążyć do swojego celu.
1: A z jakich przedmiotów planujesz zdawać maturę?
3: Na chwilę obecną jest to angielski i geografia, ale chciałbym jeszcze polski może rozszerzać.
1: I jakie plany dalsze? Jaki może zdradzisz nam, gdzie się wybierasz dalej?
3: Dalej nie wiem. Miesięcy coraz mniej, więc trzeba już podejmować decyzję, a dalej nie wiem, co mogę robić w życiu.
4: Szymon, właśnie przychodzę do 4D.
1: Powiedz nam, jak minęły ci wakacje i jak nastrój po powrocie do szkoły?
4: Nastrój bardzo dobry. Jestem bardzo dobrze nastawiony na rok maturalny, a wakacje głównie odpoczywałem. Starałem się wypocząć z rodziną, spędzić czas.
1: Klasa maturalna, jakie twoje plany, z czego planujesz zdawać maturę jako z takich przedmiotów? Jaki dalej kierunek?
4: Z geografii, z angielskiego. To są moje dwa rozszerzenia. Ja teraz wracam po roku przerwy. Rok byłem w Sopocie, bo jestem sportowcem i brakowało mi otoczenia całego i znajomych.
5: Jestem Wiktoria i chodzę do 3C. Jestem Kasia, 3C.
1: Powiedzcie proszę, jak minęły wam wakacje i jakie nastroje tutaj towarzyszą nowemu, przed nowym rozpoczęciem nowego roku szkolnego?
5: Zdecydowanie za szybko, ale fajnie ogólnie. Myślę, że to były takie fajniejsze wakacje. Zmotywować się trzeba na ten rok, no. Bo dużo pracy na pewno będzie.
1: Czy tęskniliście za szkołą, za kolegami? Jaki ten powrót?
6: No, było trochę takich chwil, że chciałabym wrócić, ale potem się przypominały parę takich zdarzeń, tak średnio.
5: Może trochę lżej niż w tamtym roku, ale no, mam nadzieję, że będzie dobry i że pozytywny i że tylko lepiej.
6: Mam nadzieję, że będzie lepiej, będzie lżej i spokojniej niż wcześniej.
7: Nazywam się Karina Newojt i chodzę do 2TA.
1: Jak spędzałaś wakacje? Jak ci minął ten wakacyjny czas?
7: Fajnie, byłam z rodzicami nad morzem, w górach byłam, więc fajnie.
1: Szybko ci minęły te 2 miesiące?
7: Bardzo szybko, ale chciałabym wrócić do szkoły już.
1: Powiedz, jakie oczekiwania na ten nowy rok szkolny?
7: No, myślę, że będzie ciężko, ale jakoś damy radę, przetrwamy to, więc będzie dobrze.
8: Nazywam się Igor Koszewski, chodzę do 2TA, czyli Technik Analityk.
1: Powiedz, jak minęły ci wakacje, jak spędziłeś ten wakacyjny czas?
8: Głównie odpoczywałem, byłem we Włocławku, ale kilka razy pojechałem ze znajomymi na przykład do Torunia, do Gdańska, tak na luzie bardziej, bez takich naszych wyjazdów.
1: Powiedz mi, jak nastawienie na nowy rok szkolny? Masz jakieś oczekiwania, nadzieje?
8: Myślę, że będzie dobrze, bo w szkole jest bardzo fajnie, kierunek mi się bardzo podoba i będzie więcej pracowni. Bardzo lubię pracownię.
1: Jak nastawienie po powrocie? Tęskniłeś za kolegami, za swoją klasą?
8: Tak, bardzo.
9: Nazywam się Emma Smolińska i chodzę do 2TA.
1: Jak minęły ci wakacje? Jak spędziłaś ten wakacyjny czas?
9: A, no bardzo fajnie, ale bardzo szybko też. Byłam nad morzem z rodzicami.
1: Jakie oczekiwania co do nowego roku szkolnego? Jakie nastawienie?
9: Mam nadzieję, że będzie dobrze, ale na pewno będzie też ciężko.
1: Jakieś nowe wyzwania przed tobą w tym nadchodzącym roku szkolnym? Nowe jakieś zajęcia, przedmioty, praktyki?
9: No, na pewno muszę dobrze się uczyć i też mam treningi, więc no, muszę to jakoś pogodzić ze sobą.
0: To jest temat na 101 i 4 FM. WPP na

0: polsku.
1: Zakazana na owoc, smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze.

0: Przed burzami te mogą pojawić się w całej północnej części kraju. Burzom może towarzyszyć silny wiatr. Ostrzeżenia w wielu miejscach obowiązują aż do jutrzejszego poranka. 25 głosów zabrakło, by odrzucić prezydenckie weto w sprawie ustawy o kryptowalutach. Głosowanie w Sejmie poprzedziła ostra sejmowa dyskusja. Premier Donald Tusk zacytował zeznania Przemysława Krala, świadka w sprawie afery Zonda Krypto. Według tych zeznań Zbigniew Ziobro miał wyciszyć sprawę za 2 miliony złotych.
1: Ta osoba zeznała także, że rekompensata za tę usługę będzie wypłacona panu ministrowi Ziobro za pośrednictwem fundacji, którą zakładał brat pana Ziobry, a była to fundacja suwerennej Polski.
2: Pan eksploruje kolejne dno. Używa pan w takim rozedrganym pańskim sposobie, kiedy pan nie wie, co zrobić, jak się ratować przed kolejną przegraną. Próbuje pan używać prokuratury, służb i zeznań bandytów.
0: Odpowiadał premierowi z mównicy prezydencki minister Zbigniew Bogucki. Rosyjska armia zaatakowała w nocy przedsiębiorstwo przemysłowe w mieście Kamieńskie na środkowym wschodzie Ukrainy. 4 osoby zginęły, 6 zostało rannych. W ostrzale uszkodzony został obiekt należący do zakładu przemysłowego. Dzisiejszy dzień ogłoszono dniem żałoby w mieście. Amerykańska delegacja Donalda Trumpa uda się na Ukrainę. Potwierdził to Wołodymyr Załański, Steve Witkow i Jared Kushner. Polecą do Kijowa już jutro. Jak mówi Donald Trump, mają propozycję zakończenia wojny na Ukrainie. Najlepsze łaziki marsjańskie z całego świata można oglądać w Krakowie. W Akademii Górniczo-Hutniczej ruszyły międzynarodowe zawody. Co roku przyciągają setki młodych inżynierów, a także naukowców i biznesmenów z sektora kosmicznego.
3: Franciszek Gniot z Politechniki Warszawskiej, ze Studenckiego Koła Astronautycznego. Nasz łazik to Sirius 2.
4: Łukasz Wyczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej.
5: Co roku również ściągamy ekspertów, decydentów z całego świata, którzy przyjeżdżają tutaj łowić talenty.
0: Łaziki w krakowskiej AGH można oglądać do jutra.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Dziś od 18 stopni na północy Polski do 22 stopni na południu. Niebo zachmurzone, czasem dość mocno, możliwe przelotne opady, a w północnej części kraju także burze. Poza tym odczuwalną temperaturę obniżać będzie bardzo silny wiatr w całym kraju.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Poranek po polsku na 101 i 4 FM.

0: Włocławek po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, to jest program Homo Sapiens Rozmowy o zdrowiu, a naszym gościem jest dzisiaj lekarz, specjalista rehabilitacji medycznej, pani Urszula Woronik-Deskiewicz. Dzień dobry, witam w naszym programie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Pani doktor, chciałabym porozmawiać o rehabilitacji neurologicznej. To jest rodzaj rehabilitacji coraz częściej potrzebny, bowiem między innymi liczba udarów niestety wzrasta. Powiedzmy na początek, co kryje się pod pojęciem rehabilitacji medycznej i jakie są czynniki ryzyka udarów?
2: Rehabilitacja neurologiczna to proces medyczny mający na celu przywrócenie sprawności pacjentom, którzy tą sprawność utracili w wyniku schorzeń neurologicznych. I tutaj możemy wymienić takie schorzenia neurologiczne jak właśnie schorzenia ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu, schorzenia rdzenia kręgowego i schorzenia nerwów obwodowych. Myślę, że najczęstszą przyczyną schorzeń, najczęstszym schorzeniem ośrodkowego układu nerwowego są udary, bowiem występowanie udarów jest bardzo częste. Uważa się statystycznie, że jest to 170 do 200 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców, czyli w takim mieście jak Włocławek, prawie że, który ma blisko 100 tysięcy mieszkańców, może to być około 170 udarów rocznie, a więc jest to liczba bardzo duża, biorąc pod uwagę, że udary występują u osób coraz młodszych. 30% udarów występuje u osób poniżej 65 roku życia i 30% osób z tych, które zostały dotknięte udarem, pozostaje niepełnosprawnymi. Więc jest to duży problem i myślę, że w związku z tym zostało w pewnym momencie powołanych wiele oddziałów rehabilitacji neurologicznej, które właśnie zabezpieczają potrzeby tych pacjentów.
1: Niewątpliwie oddziały powstają, ale mam wątpliwości, czy zabezpieczają potrzeby.
2: No, z tym jest problem. Z tym jest problem, bo są specjalne wymagania, jeżeli chodzi o przyjęcie do takiego oddziału. Czyli pacjent musi być kierowany bezpośrednio z oddziału właśnie
1: szpitalnego
2: neurologii, czy oddziału udarowego i on nie może dłużej czekać jak 30 dni. W przypadku nawet chorób, które współistnieją, towarzyszą udarowi, to jest tylko 14 dni, więc tutaj czasem tych miejsc brakuje. I to jest duży problem, bowiem taki pacjent znalazłszy się w domu, no ma mniejsze szanse na zrehabilitowanie się.
1: Pani doktor, komu, dla kogo dedykowana jest rehabilitacja neurologiczna i jakie są wskazania do wykonania, do przeprowadzenia tej rehabilitacji?
2: Tak jak już powiedziałam, to jest proces, który polega na przywróceniu sprawności pacjentowi ze schorzeniem neurologicznym, więc są to choroby ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu, choroby rdzenia kręgowego i choroby nerwów obwodowych. Jeżeli chodzi o schorzenia ośrodkowego układu nerwowego, to są to udary. Udary mogą być niedokrwienne, udary krwotoczne. Ponadto inne schorzenia to schorzenia degeneracyjne ośrodkowego układu nerwowego, czyli na przykład choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, urazy, guzy mózgu, nowotwory, jak również stany po interwencjach neurochirurgicznych, na przykład w przypadku tętniaków. Jeżeli chodzi o schorzenia rdzenia kręgowego, to również tutaj wchodzą w grę urazy, ale również zespoły zapalne i neurodegeneracyjne, czyli poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego, zapalenie rdzenia kręgowego z neuropatią nerwów wzrokowych, popularne SM, czyli stwardnienie rozsiane. Również tutaj możemy mieć guzy mózgu, stany pourazowe i również paraplegie czy tetraplegie w przebiegu innych schorzeń, które dają powikłania neurologiczne. Natomiast jeżeli chodzi o schorzenia neuronu obwodowego, czyli nerwów obwodowych, to również możemy wyróżnić tutaj urazy, ale również polineuropatie. Polineuropatie to są schorzenia nerwów, kiedy dochodzi do uszkodzenia tych nerwów i może być znana przyczyna uszkodzenia albo nieznana, wówczas są to idiopatyczne, a z znane przyczyny, no to mamy często do czynienia z polineuropatią cukrzycową, czy też poalkoholową. I wówczas jest to uszkodzenie nerwów, które najczęściej jest nieodwracalne, ale rehabilitacja może pomóc usprawnić tego pacjenta.
1: Pani doktor, powiedzmy teraz, na czym polega rehabilitacja neurologiczna, jakie metody mogą być stosowane, jak długo powinna trwać?
2: Może najpierw powinnam troszkę rysu historycznego dać, dlatego że rehabilitacja neurologiczna w zasadzie jako taka została wyróżniona w momencie, kiedy została dokonana reforma służby zdrowia i powstały oddziały rehabilitacji neurologicznej. Powstało dużo tych oddziałów, może wcześniej też istniały, ale były nieliczne. Natomiast w 2008 roku, kiedy została właśnie ta reforma wprowadzona, powstało ich sporo, najczęściej na bazie już istniejących oddziałów rehabilitacji, ale cechą charakterystyczną tych oddziałów rehabilitacji neurologicznej jest to, że posiadają one wielu specjalistów, których nie posiadają oddziały rehabilitacji ogólnoustrojowej. Czyli w takim oddziale rehabilitacji neurologicznej oprócz lekarza prowadzącego oddział czy lekarza pracującego w oddziale, pielęgniarek, które są na każdym oddziale, opiekunek medycznych czy fizjoterapeutów, którzy są członkami zespołu rehabilitacyjnego w oddziałach rehabilitacyjnych, są jeszcze dodatkowo logopedzi, jest psycholog i jest terapeuta zajęciowy. I oni zajmują się na przykład logopeda nie tylko przywróceniem funkcji mowy, ale również przywróceniem takich funkcji jak czytanie. Czytanie ze zrozumieniem. Mowa, no to jest jasne, bo to najczęściej kojarzymy z logopedią. Przywrócenie funkcji liczenia, przywrócenie pamięci. To jest również dbanie o to, żeby pacjent prawidłowo połykał. To jest również funkcja logopedy, bowiem tutaj język dużą rolę spełnia i ważne jest, żeby właśnie umożliwić prawidłowe połykanie pacjentowi. Jeżeli pacjent nie połyka prawidłowo, to nawet ma zakładaną sondę, czy to do przełyku, czy też sondę, jeżeli przypuszcza się, że stan taki będzie trwał dłużej, zakłada się sondę bezpośrednio do żołądka, czyli tak zwanego PEGA.
1: A jak długo powinna trwać rehabilitacja neurologiczna?
2: No tutaj, jak powiedziałam, to jest głównie domena oddziałów rehabilitacji neurologicznej, natomiast powinna ona być prowadzona już w oddziale ostrym, czyli oddziale neurologicznym, czy oddziale udarowym, natomiast Narodowy Fundusz Zdrowia przewiduje przekazanie takiego pacjenta z oddziału ostrego do oddziału rehabilitacji neurologicznej w terminie od 14 do 30 dni. 14 dni jest dla pacjentów, którzy oprócz udarów mają jeszcze schorzenia towarzyszące, 30 dni w przypadku braku tych schorzeń towarzyszących. Natomiast jak długo powinna trwać? No tutaj, jeżeli chodzi o Narodowy Fundusz Zdrowia, również określił te granice. Pobyt w oddziale rehabilitacji neurologicznej maksymalnie powinien trwać do 16 tygodni, w przypadku ze schorzeniami towarzyszącymi, w przypadku braku tych schorzeń do 12 tygodni. I oczywiście to nie jest tak, że każdy pacjent będzie miał ten termin. To jest tak, że sprawa jest indywidualna w zależności od postępu rehabilitacji, a również w zależności od tego, jeżeli nie ma tego postępu, pacjent może być wcześniej wypisany i skierowany do rehabilitacji w warunkach domowych.
1: Pani doktor, powiedzmy na koniec, od czego zależy powodzenie rehabilitacji neurologicznej, no i oczywiście jaka jest rola rodziny, jaka jest rola najbliższych w tym procesie?
2: Powodzenie rehabilitacji neurologicznej zależy od wielu czynników. Na przykład bardzo ważną sprawą jest umiejscowienie i rozległość miejsca, które powoduje nam deficyt neurologiczny. I tutaj na przykład, jeżeli chodzi o udary, to bardzo istotną sprawą jest, gdzie to miejsce jest i jaka jest rozległość, bowiem po bardzo dużych udarach, bardzo duże udary mogą powodować niestety śmierć. Więc to jest sprawa najistotniejsza. Gdzie jest umiejscowienie i jaka jest rozległość tego miejsca. Ale oprócz tego powiem jeszcze o czynnikach ryzyka, które są bardzo ważne w przypadku udarów. Mianowicie my nie wiemy o tym, że możemy mieć wpływ na to, czy dany udar nas będzie dotyczył, czy nie.
1: No właśnie, to jest ciekawy wątek bardzo.
2: Tak, więc tutaj, jeżeli chodzi o ryzyko, to mamy dwa rodzaje ryzyka, mianowicie te, które możemy modyfikować.
1: Jakie?
2: My osobiście, czyli na przykład kontrolować cukrzycę, kontrolować ciśnienie tętnicze, kontrolować takie schorzenia jak migotanie przedsionków, niewydolność serca, cholesterol, cholesterol, poziom cholesterolu, ale również palenie papierosów, alkohol, to wszystko, otyłość, brak aktywności fizycznej, to wszystko wpływa na to, że może wystąpić, że mamy większe ryzyko wystąpienia udaru. Natomiast jest również ryzyko niemodyfikowalne i tutaj nie mamy wpływu niestety na to, a to są takie rzeczy jak rasa, płeć, wiek, jak występowanie wcześniejsze udaru, czy też występowanie udaru w rodzinie. No na to niestety nie mamy wpływu. Bardzo ważną rolą jest rodzina. Rodzina, która, do której taki pacjent po przebyciu rehabilitacji neurologicznej trafia i niestety cały obowiązek opieki spoczywa tutaj na rodzinie, czyli zapewnienie opieki medycznej, wezwanie lekarza rodzinnego, jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli pacjent ma dolegliwości, kontrole neurologiczne w poradni neurologicznej, jeżeli jest taka potrzeba, również...
1: No i codzienna opieka przede wszystkim.
2: Codzienna opieka,
1: z tym
2: właśnie
1: bywa największy problem.
2: Z tym bywa największy problem, więc taka rodzina powinna być zaznajomiona z możliwościami, ze skutkami przede wszystkim schorzeń neurologicznych, z możliwościami zapobiegania powikłaniom, bowiem jeżeli jest pacjent leżący, no to niestety często jest narażony na powikłania, takie jak zakrzepowe zapalenie żył, zapalenie płuc, infekcje układu moczowego, odleżyny, tak, często towarzyszyć mogą przykurcze i tutaj ważną rolą jest odpowiednie układanie, odpowiednia pielęgnacja tego pacjenta, żeby do tych rzeczy nie doszło. Ważna jest również edukacja w zakresie podawania leków temu pacjentowi, znajomości objawów ubocznych tych leków, żeby w razie wystąpienia tych objawów ubocznych powiadomić lekarza, żeby zmienić jakiś lek na inny, który ma podobne skutki, natomiast danych objawów ubocznych nie ma.
1: Dziękuję Pani pięknie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była Pani Urszula Woronik-Deskiewicz, lekarz rehabilitacji medycznej. Dziękuję raz jeszcze. Do usłyszenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.
0: Wokół nas. Po polsku na 101,4 FM.

0: Tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Kolejna edycja narodowego czytania. Mężczyzna podpalił samochód swojej byłej żony oraz ważny apel dotyczący zagubionego sprzętu medycznego. Patryk Jaramierski, Puls Włocławka, zapraszam. Rozpoczęła się 15. edycja Narodowego Czytania. Akcja ma na celu propagowanie literatury narodowej. W tym roku odczytywane będą fragmenty Dziadów Adama Mickiewicza. To arcydzieło polskiej literatury romantycznej, w którym uniwersalne prawdy moralne wiążą się z tematyką narodowo-wyzwoleńczą. Dramat ukazuje walkę dobra ze złem w ramach szerszej perspektywy dotyczącej losów narodu i zmagań Polaków o wolność. Akcja swój finał będzie miała w sobotę, jednak w szkołach już dziś czytano dzieło Mickiewicza, mówi Katarzyna Sobczak ze Szkół Szkół Ekonomicznych.
3: Przede wszystkim będziemy czytali całość Dziadów, a tak naprawdę te bardziej charakterystyczne fragmenty, które omawiamy w szkole, które później są wymagane poprzez egzaminatorów, ale poznamy zarówno część drugą, część czwartą, no i przede wszystkim część trzecią. Zmierzymy się również z quizem wiedzy o dziadach, więc uczniowie będą mogli powalczyć o nagrodę. No i myślę, że będą też się świetnie bawić, bo zaplanowaliśmy mini inscenizację.
2: Dziady są uznawane za jeden z największych zmór maturzystów. Utwór ma skomplikowaną strukturę. Uczniowie starannie przygotowali się do odgrywanych ról. Przemoc na mieniu wobec byłej żony przez męża to częsta forma nacisku psychicznego i ekonomicznego. Obejmuje ona niszczenie, uszkadzanie lub blokowanie dostępu do rzeczy osobistych i wspólnych. Działania te służą zastraszeniu, wymuszeniu ustępstw lub utrzymaniu kontroli po rozstaniu i są w pełni karalne. Do takiego zdarzenia doszło w marcu w Izbicy Kujawskiej, mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Włocławku.
4: Prokuratura rejonowa w Radziejowie skierowała do oskarżenia przeciwko 43-letniemu mężczyźnie mieszkańcowi gminy Izbica Kujawska, który w sposób umyślny doprowadził do uszkodzenia mienia, mianowicie pojazdu samochodu osobowego swojej byłej żony, samochodu marki Renault Laguna, doprowadzając tym samym do jego całkowitego zniszczenia. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa. Tutaj pragnę nadmienić, że w tej sprawie mamy do czynienia z formą przemocy przeciwko mieniu. Mówiąc o różnych relacjach, zwłaszcza między byłymi małżonkami, mamy na myśli często przemoc fizyczną i psychiczną, a ta sprawa pokazuje nam, że przemoc ma różne oblicza. Tak więc może przybierać również przemoc przeciwko mieniu, która no wbrew pozorom wywołuje i odbiera, właściwie odbiera poczucie bezpieczeństwa pokrzywdzonym. Dlatego też nawet tak wydawałoby się dość błahej, biorąc pod uwagę rodzaj dobra prawnego, czyli rzecz, czyli mienie. I prokuratura i policja podejmuje takie zintensyfikowane działania, żeby zwalczać tą przestępczość, żeby eliminować w zarodku tego typu zachowania i nie doprowadzić do ich ewentualnych eskalacji.
2: W charakterze podejrzanego Artur R. przyznał się do zarzuconego mu czynu, ale odmówił składania wyjaśnień. Uwaga! W dniu 1 września 2026 roku około godziny 19 w okolicach Pałacu Bursztynowego oraz na placu za pałacem, czyli były poligon wojskowy, zgubiono czarne pudełko z akumulatorami do implantów słuchowych. Jest to specjalistyczny sprzęt medyczny, który dla nikogo innego nie ma żadnej wartości ani zastosowania, a dla właściciela jest niezbędny do codziennego funkcjonowania. Dla znalazcy jest przewidziana nagroda. Kontakt pod numerem telefonu 886-030-845 886-030-845.
0: To jest Puls Włocławka.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Włocławek po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101,4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Sylwia Szalecka, to jest kolejna audycja programu Kultura na Fali. Dziś moim i Państwa gościem jest pan Janusz Bisaga, kierownik działu edukacji oraz wystawiennictwa Skarbcu Fajansu we Włocławku. Witam serdecznie.
2: Dobry.
1: Wydaje się, że wiele osób zna to miejsce na mapie Włocławka, ale dla tych słuchaczy, którzy nie znają, przybliżymy nieco więc temat Skarbca Fajansu. Co możemy tam znaleźć?
2: Interaktywne Centrum Fajansu, Skarbiec Fajansu. Jest to takie miejsce, w którym w zasadzie jest to taka mozaika przedmiotów stworzonych w ciągu 120 lat istnienia zakładów fajansu we Włocławku w połączeniu z nowoczesnymi technikami prezentacji, multimediami i interaktywnymi stanowiskami. Jest to takie miejsce, w którym możemy prześledzić historię, która dotyczy tego miasta od 1873 roku, ale również, co istotne, na trzech piętrach pracowni warsztatowych dotknąć tego tematu osobiście. Czyli możemy prześledzić techniki zarówno tworzenia ceramiki, wypalania, dekorowania, nakładania dekoracji w różnych technikach, jak i przejść już do takich działań współczesnych, które co prawda nie miały kiedyś historycznie swojego udziału, ale w tej chwili stanowią też integralną część działalności, czyli chociażby nowoczesne technologie związane z projektowaniem obiektów 3D i drukowaniem ich na drukarkach, wykorzystywaniem lasera na przykład w zdobnictwie. No są to takie już współczesne zagadnienia.
1: No właśnie, odnośnie tego interaktywnego centrum, proszę wyjaśnić, na czym to polega.
2: Interaktywne, czyli człowiek przychodząc, oglądając, wchodzi właśnie w tą interakcję. Właśnie zadaniem tego ośrodka kulturalnego jest to, żeby wprowadzić człowieka w zagadnienie, ale i też spowodować, że człowiek staje się po części elementem, po części właśnie staje w środku tej historii. I tutaj sprzyjają temu zarówno ścieżki edukacyjne, które możemy wykorzystywać w ramach stałej ekspozycji z wykorzystaniem na przykład audioprzewodników, ale też możemy sięgnąć po bardziej analogowe formy, czyli na przykład oprowadzanie z przewodnikiem ukierunkowane chociażby dla małych dzieci, gdzie tutaj moje koleżanki z działu programowego i promocji oprowadzają z niebywałym wdziękiem właśnie po ekspozycji i jest to narracja skierowana specjalnie do odbiorcy, czyli może to być grupa małych dzieci, może to być grupa przyjezdnych, może to być także, mogą to być osoby działające na przykład w jakichś organizacjach senioralnych i tutaj ta narracja będzie dla nich specjalnie przygotowana, tak żeby poczuły się właśnie częścią tej historii, o której opowiadamy.
1: A czy jest jakaś rzecz, która na odwiedzających robi największe wrażenie?
2: Trudno mi powiedzieć. Ja sam się nad tym kiedyś zastanawiałem, które stanowisko w ramach Skarbca Fajansu jest dla mnie najbardziej ciekawe i muszę powiedzieć, że to się zmienia. Każdy obiekt, który jest prezentowany w ramach ekspozycji, ma swoją historię, można o nim opowiadać, można przedstawić wiele pobocznych dziejów związanych właśnie z historią danego przedmiotu. Temu może towarzyszyć narracja, bądź to, tak jak powiedziałem, która jest już nagrana w ramach audioprzewodników, bądź to może być narracja zasugerowana przez przewodniczkę czy przewodnika, ale również na skutek tego, że każdy ma jakieś doświadczenia z przedmiotami codziennego użytku, które znajdują się na ekspozycji, może to być narracja samodzielna. No i tutaj w zależności od tego, na jakim etapie jesteśmy, czy chcemy podejść do tego bardziej zabawowo, czy bardziej naukowo, to możemy skorzystać z różnych poziomów. W związku z tym zmienia się, przynajmniej w moim przypadku, podejście do tego, który moment tej ekspozycji jest najciekawszy.
1: Skarbiec Fajansu to nie tylko zwiedzanie, ponieważ odbywają się tam również warsztaty.
2: Tak, tak jak wspominałem, warsztaty, część warsztatowa towarzysząca stałej ekspozycji jest umieszczona, co stanowi swego typu ewenement, jeśli chodzi o instytucje kultury, na trzech piętrach. Mamy pracownie, które służą temu, żeby wyrabiać ceramikę, żeby ją zdobić. Mamy pracownię 3D, a także takie pomieszczenia już technologiczne, dlatego że zagadnienie produkcji, otrzymywania dekoracji, ceramiki są to zagadnienia właśnie technologiczne i związane z pewnymi urządzeniami, które to urządzenia są urządzeniami specjalistycznymi, takimi jak chociażby walcarki, jak jak toczki garncarskie, nie mówiąc już o maszynach do przerobu masy czy o piecach ceramicznych. To wszystko znajduje się na wyposażeniu. Tego wszystkiego uczestnicy mogą dotknąć, mogą zobaczyć, no bo jakież by to było interaktywne centrum, jeżeli na warsztatach by nie można było zobaczyć, jak przebiega właśnie proces produkcji ceramiki. W domyśle kiedyś fajansu, a obecnie no, możemy się pokusić o przedstawienie również produkcji nie tylko fajansu, ale też innych rodzajów ceramiki, czy to półszlachetnej, czy szlachetnej.
1: Na koniec jeszcze o samym fajansie wocławskim. Ceramika fajansowa zaczyna również pojawiać się w całej Polsce, ale też i za granicą. Jakie są właściwie reakcje ludzi? Czy fajans budzi zainteresowanie?
2: Fajans budzi zainteresowanie. Co ciekawe, tutaj można podzielić to zainteresowanie na dwie kategorie. Nie jest to zresztą odkrywcze. Są to osoby, które znają wocławski fajans, które załóżmy w latach 70. miały kuchnię wyposażoną i udekorowaną wocławskim fajansem i wracają jak gdyby sentymentalnie do tamtych czasów i do Włocławka, bo przecież włocławski fajans był określany mianem Włocławków i pytają się, dowiadują, począwszy od takich prozaicznych pytań, że dysponują jakimiś obiektami i co teraz mają zrobić i czy ta wartość tych obiektów ma jeszcze jakieś znaczenie, czy to dalej ten babciny talerz jeszcze warto w domu trzymać, czy już można się go pozbyć i czy w ogóle ktoś jest tym zainteresowany. No i jest grupa ta druga, która o włocławskim fajansie jest to z reguły młode pokolenie, które niewiele słyszało albo wcale nie słyszało o włocławskim fajansie. No i tutaj historia jak gdyby musi być podana i opowiedziana od początku. Czyli począwszy, co to jest fajans, bo nie każdy ma pojęcie. My włocławianie, słysząc słowo fajans, jesteśmy już w jakiś sposób zorientowani, co to jest, czemu to służyło i czego dotyczy. Ale proszę mi wierzyć, że bardzo często, goszcząc gdzieś w Polsce i posługując się terminem fajans, spotykamy się z zapytaniem, a co to jest w ogóle fajans? Ludzie nie wiedzą, że to jest ceramika, nie wiedzą, jak to jest wytwarzane, nie interesowali się tym, no każdy może nawet je śniadanie na fajansie, może nawet kąpie się wśród fajansowych płytek, czy jakichś innych rzeczy wyprodukowanych właśnie w technologii fajansu i nie wie o tym i pierwszy raz się dowie, że jest to właśnie rodzaj ceramiki, który był przez lata produkowany chociażby we Włocławku.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem był dziś pan Janusz Bisaga, kierownik działu edukacji oraz wystawiennictwa w Skarbcu Fajansu we Włocławku. A to była kolejna audycja programu Kultura na Fali. Sylwia Szerecka, dziękuję i do usłyszenia.
0: To jest temat na 101,4 FM. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Przed burzami i silnym wiatrem w 9 województwach ostrzega IMGW. Eksperyment na basenie szykują śledczy po śmierci chłopca. Wielkie sportowe emocje czekają dziś kibiców polskich siatkarek. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 300 razy interweniowali strażacy w Wielkopolsce po przejściu frontu burzowego. Nie ma informacji o poszkodowanych. Najtrudniejsza sytuacja wystąpiła w powiecie gnieźnieńskim, gdzie strażacy wyjeżdżali ponad 50 razy. Dużo zgłoszeń mieli także w powiatach poznańskim i obornickim. A dziś w ponad połowie kraju obowiązują alerty Instytutu Meteorologii.

0: Stocznie w Łodzi nadal nie ma dokładnej daty eksperymentu procesowego, który ma pomóc wyjaśnić przyczyny tragedii z końca lipca w akwaparku Fala. Mimo że dziecko tonęło, nie zareagowali ani ratownicy, ani opiekunka grupy, z którą pływał chłopiec, a pomógł mu dopiero jeden z klientów łódzkiego kompleksu. Chłopiec przez 2 tygodnie walczył później o życie, ale niestety zmarł. O planowanym eksperymencie mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
1: Trwają uzgodnienia. Żeby przeprowadzić taki eksperyment, należy jak najwierniej odtworzyć warunki, które panowały w dniu samego zdarzenia. Głównym celem eksperymentu będzie właśnie sprawdzenie, jaka była widoczność.
0: Jak dotąd nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. Dziady Adama Mickiewicza są tegoroczną lekturą w ramach akcji Narodowego Czytania. Dziś odbywa się już 15. edycja tego wydarzenia. Tekst Mickiewicza zabrzmi w ponad 6 tysiącach miejsc w ponad 40 krajach. Polska Para Prezydencka weźmie udział w akcji w Warszawie przy pomniku polskiego wieszcza. A już dziś wieczorem wielkie sportowe emocje. O 18:00 półfinał Mistrzostw Europy Siatkarek Polska-Włochy. Biało-czerwone wygrały dotąd wszystkie mecze w turnieju. Ten może być jednak najtrudniejszy. Chwilę po 18:00 powinien zacząć się także mecz Igi Świątek w trzeciej rundzie US Open. Po drugiej stronie siatki Czeszka Marię Buzkowa.
2: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Najcieplej dziś na południu Polski do 22 stopni, najchłodniej na północy do 18. Spore zachmurzenie w całym kraju, ale z przejaśnieniami. Niestety występować będą przelotne opady deszczu, a w północnej połowie kraju także burze. Poza tym temperatura obniżona przez bardzo silny wiatr.
2: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: Tak, tak. Gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. To jest audycja Wokół nas. Na 101,4 FM.
1: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, to jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu, a naszym gościem jest dzisiaj lekarz, specjalista rehabilitacji medycznej, pani Urszula Woronik-Deskiewicz. Dzień dobry, witam w naszym programie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Pani doktor, chciałabym porozmawiać o rehabilitacji neurologicznej. To jest rodzaj rehabilitacji coraz częściej potrzebny, bowiem między innymi liczba udarów niestety wzrasta. Powiedzmy na początek, co kryje się pod pojęciem rehabilitacji medycznej i jakie są czynniki ryzyka udarów?
2: Rehabilitacja neurologiczna to proces medyczny mający na celu przywrócenie sprawności pacjentom, którzy tą sprawność utracili w wyniku schorzeń neurologicznych. I tutaj możemy wymienić takie schorzenia neurologiczne, jak właśnie schorzenia ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu, schorzenia rdzenia kręgowego i schorzenia nerwów obwodowych. Myślę, że najczęstszą przyczyną schorzeń, najczęstszym schorzeniem ośrodkowego układu nerwowego są udary, bowiem występowanie udarów jest bardzo częste. Uważa się statystycznie, że jest to 170 do 200 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców, czyli w takim mieście jak Włocławek, prawie że, który ma blisko 100 tysięcy mieszkańców, może to być około 170 udarów rocznie, a więc jest to liczba bardzo duża, biorąc pod uwagę, że udary występują u osób coraz młodszych. 30% udarów występuje u osób poniżej 65 roku życia i 30% osób z tych, które zostały dotknięte udarem, pozostaje niepełnosprawnymi. Więc jest to duży problem i myślę, że w związku z tym zostało w pewnym momencie powołanych wiele oddziałów rehabilitacji neurologicznej, które właśnie zabezpieczają potrzeby tych pacjentów.
1: Niewątpliwie oddziały powstają, ale mam wątpliwości, czy zabezpieczają potrzeby.
2: No, z tym jest problem. Z tym jest problem, bo są specjalne wymagania, jeżeli chodzi o przyjęcie do takiego oddziału. Czyli pacjent musi być kierowany bezpośrednio z oddziału właśnie
1: szpitalnego
2: neurologii, czy oddziału udarowego i on nie może dłużej czekać jak 30 dni. W przypadku nawet chorób, które współistnieją, towarzyszą udarowi, to jest tylko 14 dni, więc tutaj czasem tych miejsc brakuje. I to jest duży problem, bowiem taki pacjent znalazłszy się w domu, no ma mniejsze szanse na zrehabilitowanie się.
1: Pani doktor, komu, dla kogo dedykowana jest rehabilitacja neurologiczna i jakie są wskazania do wykonania, do przeprowadzenia tej rehabilitacji?
2: Tak jak już powiedziałam, to jest proces, który polega na przywróceniu sprawności pacjentowi ze schorzeniem neurologicznym, więc są to choroby ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu, choroby rdzenia kręgowego i choroby nerwów obwodowych. Jeżeli chodzi o schorzenia ośrodkowego układu nerwowego, to są to udary. Udary mogą być niedokrwienne, udary krwotoczne. Ponadto inne schorzenia to schorzenia degeneracyjne ośrodkowego układu nerwowego, czyli na przykład choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, urazy, guzy mózgu, nowotwory, jak również stany po interwencjach neurochirurgicznych, na przykład w przypadku tętniaków. Jeżeli chodzi o schorzenia rdzenia kręgowego, to również tutaj wchodzą w grę urazy, ale również zespoły zapalne i neurodegeneracyjne, czyli poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego, zapalenie rdzenia kręgowego z neuropatią nerwów wzrokowych, popularne SM, czyli stwardnienie rozsiane. Również tutaj możemy mieć guzy mózgu, stany pourazowe i również paraplegie czy tetraplegie w przebiegu innych schorzeń, które dają powikłania neurologiczne. Natomiast jeżeli chodzi o schorzenia neuronu obwodowego, czyli nerwów obwodowych, to również możemy wyróżnić tutaj urazy, ale również polineuropatie. Polineuropatie to są schorzenia nerwów, kiedy dochodzi do uszkodzenia tych nerwów i może być znana przyczyna przyczyna uszkodzenia albo nieznana, wówczas są to idiopatyczne, a znane przyczyny, no to mamy często do czynienia z polineuropatią cukrzycową czy też poalkoholową i wówczas jest to uszkodzenie nerwów, które najczęściej jest nieodwracalne, ale rehabilitacja może pomóc usprawnić tego pacjenta.
1: Pani doktor, powiedzmy teraz, na czym polega rehabilitacja neurologiczna, jakie metody mogą być stosowane, jak długo powinna trwać?
2: Może najpierw powinnam troszkę rysu historycznego dać, dlatego że rehabilitacja neurologiczna w zasadzie jako taka została wyróżniona w momencie, kiedy została dokonana reforma służby zdrowia i powstały oddziały rehabilitacji neurologicznej. Powstało dużo tych oddziałów, może wcześniej też istniały, ale były nieliczne. Natomiast w 2008 roku, kiedy została właśnie ta reforma wprowadzona, powstało ich sporo, najczęściej na bazie już istniejących oddziałów rehabilitacji, ale cechą charakterystyczną tych oddziałów rehabilitacji neurologicznej jest to, że posiadają one wielu specjalistów, których nie posiadają oddziały rehabilitacji ogólnoustrojowej. Czyli w takim oddziale rehabilitacji neurologicznej, oprócz lekarza prowadzącego oddział, czy lekarza pracującego w oddziale, pielęgniarek, które są na każdym oddziale, opiekunek medycznych, czy fizjoterapeutów, którzy są członkami zespołu rehabilitacyjnego w oddziałach rehabilitacyjnych, są jeszcze dodatkowo logopedzi, jest psycholog i jest terapeuta zajęciowy. I oni zajmują się, na przykład logopeda, nie tylko przywróceniem funkcji mowy, ale również przywróceniem takich funkcji jak czytanie ze zrozumieniem. Mowa, no to jest jasne, bo to najczęściej kojarzymy z logopedią. Przywrócenie funkcji liczenia, przywrócenie pamięci. To jest również dbanie o to, żeby pacjent prawidłowo połykał. To jest również funkcja logopedy, bowiem tutaj język dużą rolę spełnia i ważne jest, żeby właśnie umożliwić prawidłowe połykanie pacjentowi. Jeżeli pacjent nie połyka prawidłowo, to nawet ma zakładaną sondę, czy to do przełyku, czy też sondę, jeżeli przypuszcza się, że stan taki będzie trwał dłużej, zakłada się sondę bezpośrednio do żołądka, czyli tak zwanego PEGA.
1: A jak długo powinna trwać rehabilitacja neurologiczna?
2: No tutaj, jak powiedziałam, to jest głównie domena oddziałów rehabilitacji neurologicznej, natomiast powinna ona być prowadzona już w oddziale ostrym, czyli oddziale neurologicznym, czy oddziale udarowym, natomiast Narodowy Fundusz Zdrowia przewiduje przekazanie takiego pacjenta z oddziału ostrego do oddziału rehabilitacji neurologicznej w terminie od 14 do 30 dni. 14 dni jest dla pacjentów, którzy oprócz udarów mają jeszcze schorzenia towarzyszące, 30 dni w przypadku braku tych schorzeń towarzyszących. Natomiast jak długo powinna trwać? No tutaj, jeżeli chodzi o Narodowy Fundusz Zdrowia, również określił te granice. Pobyt w oddziale rehabilitacji neurologicznej maksymalnie powinien trwać do 16 tygodni, w przypadku ze schorzeniami towarzyszącymi, w przypadku braku tych schorzeń do 12 tygodni. I oczywiście to nie jest tak, że każdy pacjent będzie miał ten termin. To jest tak, że sprawa jest indywidualna w zależności od postępu rehabilitacji, a również w zależności od tego, jeżeli nie ma tego postępu, pacjent może być wcześniej wypisany i skierowany do rehabilitacji w warunkach domowych.
1: Pani doktor, powiedzmy na koniec, od czego zależy powodzenie rehabilitacji neurologicznej, no i oczywiście jaka jest rola rodziny, jaka jest rola najbliższych w tym procesie?
2: Powodzenie rehabilitacji neurologicznej zależy od wielu czynników. Na przykład bardzo ważną sprawą jest umiejscowienie i rozległość miejsca, które powoduje nam deficyt neurologiczny. I tutaj na przykład, jeżeli chodzi o udary, to bardzo istotną sprawą jest, gdzie to miejsce jest i jaka jest rozległość, bowiem po bardzo dużych udarach, bardzo duże udary mogą powodować niestety śmierć. Więc to jest sprawa najistotniejsza. Gdzie jest umiejscowienie i jaka jest rozległość tego miejsca. Ale oprócz tego powiem jeszcze o czynnikach ryzyka, które są bardzo ważne w przypadku udarów. Mianowicie my nie wiemy o tym, że możemy mieć wpływ na to, czy dany udar nas będzie dotyczył, czy nie.
1: No właśnie, to jest ciekawy wątek,
2: tak,
1: bardzo.
2: Tak, więc tutaj jeżeli chodzi o ryzyko, ryzyko, to mamy dwa rodzaje ryzyka, mianowicie te, które możemy modyfikować.
1: Jakie?
2: My osobiście, czyli na przykład kontrolować cukrzycę, kontrolować ciśnienie tętnicze, kontrolować takie schorzenia jak migotanie przedsionków, niewydolność serca, cholesterol, poziom cholesterolu, ale również palenie papierosów, alkohol. To wszystko, otyłość, brak aktywności fizycznej, to wszystko wpływa na to, że może wystąpić, że mamy większe ryzyko wystąpienia udaru. Natomiast jest również ryzyko niemodyfikowalne i tutaj nie mamy wpływu niestety na to, a to są takie rzeczy jak rasa, płeć, wiek, jak występowanie wcześniejsze udaru, czy też występowanie udaru w rodzinie. No na to niestety nie mamy wpływu. Bardzo ważną rolą jest rodzina. Rodzina, która, do której taki pacjent po przebyciu rehabilitacji neurologicznej trafia i niestety cały obowiązek opieki spoczywa tutaj na rodzinie, czyli zapewnienie opieki medycznej, wezwanie lekarza rodzinnego, jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli pacjent ma dolegliwości, kontrole neurologiczne w poradni neurologicznej, jeżeli jest taka potrzeba, również...
1: No i codzienna opieka przede wszystkim.
2: Codzienna opieka,
1: z tym
2: właśnie
1: bywa największy problem.
2: Z tym bywa największy problem, więc taka rodzina powinna być zaznajomiona z możliwościami, ze skutkami przede wszystkim schorzeń neurologicznych, z możliwościami zapobiegania powikłaniom, bowiem jeżeli jest pacjent leżący, no to niestety często jest narażony na powikłania, takie jak zakrzepowe zapalenie żył, zapalenie płuc, infekcje układu moczowego, odleżyny, tak, często towarzyszyć mogą przykurcze i tutaj ważną rolą jest odpowiednie układanie, odpowiednia pielęgnacja tego pacjenta, żeby do tych rzeczy nie doszło. Ważna jest również edukacja w zakresie podawania leków temu pacjentowi, znajomości objawów ubocznych tych leków, żeby w razie wystąpienia tych objawów ubocznych powiadomić lekarza, żeby zmienić jakiś lek na inny, który ma podobne skutki, natomiast danych objawów ubocznych nie ma.
1: Dziękuję pani pięknie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była pani Urszula Weronik Deskiewicz, lekarz rehabilitacji medycznej. Dziękuję raz jeszcze. Do usłyszenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.
0: Wokół nas. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Tak po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
2: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Kolejna edycja Narodowego Czytania. Mężczyzna podpalił samochód swojej byłej żony oraz ważny apel dotyczący zagubionego sprzętu medycznego. Patryk Jaramierski, Puls Włocławka, zapraszam. Rozpoczęła się 15. edycja Narodowego Czytania. Akcja ma na celu propagowanie literatury narodowej. W tym roku odczytywane będą fragmenty Dziadów Adama Mickiewicza. To arcydzieło polskiej literatury romantycznej, w którym uniwersalne prawdy moralne wiążą się z tematyką narodowo-wyzwoleńczą. Dramat ukazuje walkę dobra ze złem w ramach szerszej perspektywy dotyczącej losów narodu i zmagań Polaków o wolność. Akcja swój finał będzie miała w sobotę, jednak w szkołach już dziś czytano dzieło Mickiewicza, mówi Katarzyna Sobczak ze Szkół Ekonomicznych.
4: Przede wszystkim będziemy czytali całość Dziadów, a tak naprawdę te bardziej charakterystyczne fragmenty, które omawiamy w szkole, które później są wymagane poprzez egzaminatorów, ale poznamy zarówno część drugą, część czwartą, no i przede wszystkim część trzecią. Zmierzymy się również z quizem wiedzy o dziadach, więc uczniowie będą mogli powalczyć o nagrodę. No i myślę, że będą też się świetnie bawić, bo zaplanowaliśmy mini inscenizację.
3: Dziady są uznawane za jeden z największych zmór maturzystów. Utwór ma skomplikowaną strukturę. Uczniowie starannie przygotowali się do odgrywanych ról. Przemoc na mieniu wobec byłej żony przez męża to częsta forma nacisku psychicznego i ekonomicznego. Obejmuje ona niszczenie, uszkadzanie lub blokowanie dostępu do rzeczy osobistych i wspólnych. Działania te służą zastraszeniu, wymuszeniu ustępstw lub utrzymaniu kontroli po rozstaniu i są w pełni karalne. Do takiego zdarzenia doszło w marcu w Izbicy Kujawskiej, mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Włocławku.
5: Prokuratura rejonowa w Radziejowie skierowała akt oskarżenia przeciwko 43-letniemu mężczyźnie mieszkańcowi gminy Izbica Kujawska, który w sposób umyślny doprowadził do uszkodzenia mienia, mianowicie pojazdu samochodu osobowego swojej byłej żony, samochodu marki Renault Laguna, doprowadzając tym samym do jego całkowitego zniszczenia. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa. Tutaj pragnę nadmienić, że w tej sprawie mamy do czynienia z formą przemocy przeciwko mieniu. Mówiąc o różnych relacjach, zwłaszcza między byłymi małżonkami, mamy na myśli często przemoc fizyczną i psychiczną, a ta sprawa pokazuje nam, że przemoc ma różne oblicza. Tak więc może przybierać również przemoc przeciwko mieniu, która no, wbrew pozorom wywołuje i odbiera poczucie bezpieczeństwa pokrzywdzonym. Dlatego też nawet tak wydawałoby się dość błahej, biorąc pod uwagę rodzaj dobra prawnego, czyli rzecz, czyli mienie. I prokuratura i policja podejmuje takie zintensyfikowane działania, żeby zwalczać tą przestępczość, żeby eliminować w zarodku tego typu zachowania i nie doprowadzić do ich ewentualnych eskalacji.
3: Przesłuchany w charakterze podejrzanego Artur R. przyznał się do zarzuconego mu czynu, ale odmówił składania wyjaśnień. Uwaga! W dniu 1 września 2026 roku około godziny 19 w okolicach Pałacu Bursztynowego oraz na placu za pałacem, czyli były poligon wojskowy, zgubiono czarne pudełko z akumulatorami do implantów słuchowych. Jest to specjalistyczny sprzęt medyczny, który dla nikogo innego nie ma żadnej wartości ani zastosowania, a dla właściciela jest niezbędny do codziennego funkcjonowania. Dla znalazcy jest przewidziana nagroda. Kontakt pod numerem telefonu 886-030-845 886-030-845.
1: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
2: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Tak, tak. Gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101,4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Sylwia Szalecka, to jest kolejna audycja programu Kultura na Fali. Dziś moim i Państwa gościem jest pan Janusz Bisaga, kierownik działu edukacji oraz wystawiennictwa Skarbcu Fajansu we Włocławku. Witam serdecznie.
2: Dobry.
1: Wydaje się, że wiele osób zna to miejsce na mapie Włocławka, ale dla tych słuchaczy, którzy nie znają, przybliżymy nieco więc temat Skarbca Fajansu. Co możemy tam znaleźć?
2: Interaktywne Centrum Fajansu, Skarbiec Fajansu. Jest to takie miejsce, w którym w zasadzie jest to taka mozaika przedmiotów stworzonych w ciągu 120 lat istnienia zakładów fajansu we Włocławku w połączeniu z nowoczesnymi technikami prezentacji, multimediami i interaktywnymi stanowiskami. Jest to takie miejsce, w którym możemy prześledzić historię, która dotyczy tego miasta od 1873 roku, ale również, co istotne, na trzech piętrach pracowni warsztatowych dotknąć tego tematu osobiście. Czyli możemy prześledzić techniki zarówno tworzenia ceramiki, wypalania, dekorowania, nakładania dekoracji w różnych technikach, jak i przejść już do takich działań współczesnych, które co prawda nie miały kiedyś historycznie swojego udziału, ale w tej chwili stanowią też integralną część działalności, czyli chociażby nowoczesne technologie związane z projektowaniem obiektów 3D i drukowaniem ich na drukarkach, wykorzystywaniem lasera na przykład w zdobnictwie. No są to takie już współczesne zagadnienia.
1: No właśnie, odnośnie tego interaktywnego centrum, proszę wyjaśnić, na czym to polega.
2: Interaktywne, czyli człowiek przychodząc, oglądając, wchodzi właśnie w tą interakcję. Właśnie zadaniem tego ośrodka kulturalnego jest to, żeby wprowadzić człowieka w zagadnienie, ale i też spowodować, że człowiek staje się po części elementem, po części właśnie staje w środku tej historii. I tutaj sprzyjają temu zarówno ścieżki edukacyjne, które możemy wykorzystywać w ramach stałej ekspozycji z wykorzystaniem na przykład audioprzewodników, ale też możemy sięgnąć po bardziej analogowe formy, czyli na przykład oprowadzanie z przewodnikiem ukierunkowane chociażby dla małych dzieci, gdzie tutaj moje koleżanki z działu programowego i promocji oprowadzają z niebywałym wdziękiem właśnie po ekspozycji i jest to narracja skierowana specjalnie do odbiorcy, czyli może to być grupa małych dzieci, może to być grupa przyjezdnych, może to być także, mogą to być osoby działające na przykład w jakichś organizacjach senioralnych i tutaj ta narracja będzie dla nich specjalnie przygotowana, tak żeby poczuły się właśnie częścią tej historii, o której opowiadamy.
1: A czy jest jakaś rzecz, która na odwiedzających robi największe wrażenie?
2: Trudno mi powiedzieć. Ja sam się nad tym kiedyś zastanawiałem, które stanowisko w ramach Skarbca Fajansu jest dla mnie najbardziej ciekawe i muszę powiedzieć, że to się zmienia. Każdy obiekt, który jest prezentowany w ramach ekspozycji, ma swoją historię, można o nim opowiadać, można przedstawić wiele pobocznych dziejów związanych właśnie z historią danego przedmiotu. Temu może towarzyszyć narracja, bądź to, tak jak powiedziałem, która jest już nagrana w ramach audioprzewodników, bądź to może być narracja zasugerowana przez przewodniczkę czy przewodnika, ale również na skutek tego, że każdy ma jakieś doświadczenia z przedmiotami codziennego użytku, które znajdują się na ekspozycji, może to być narracja samodzielna. No i tutaj w zależności od tego, na jakim etapie jesteśmy, czy chcemy podejść do tego bardziej zabawowo, czy bardziej naukowo, to możemy skorzystać z różnych poziomów. W związku z tym zmienia się, przynajmniej w moim przypadku, podejście do tego, który moment tej ekspozycji jest najciekawszy.
1: Skarbiec Fajansu to nie tylko zwiedzanie, ponieważ odbywają się tam również warsztaty.
2: Tak jak wspominałem, warsztaty, część warsztatowa towarzysząca stałej ekspozycji jest umieszczona, co stanowi swego typu ewenement, jeśli chodzi o instytucje kultury, na trzech piętrach. Mamy pracownie, które służą temu, żeby wyrabiać ceramikę, żeby ją zdobić. Mamy pracownię 3D, a także takie pomieszczenia już technologiczne, dlatego że zagadnienie produkcji, otrzymywania dekoracji, ceramiki są to zagadnienia właśnie technologiczne i związane z pewnymi urządzeniami, które to urządzenia są urządzeniami specjalistycznymi, takimi jak chociażby walcarki, jak toczki garncarskie, nie mówiąc już o maszynach do przerobu masy, czy o piecach ceramicznych. To wszystko znajduje się na wyposażeniu. Tego wszystkiego uczestnicy mogą dotknąć, mogą zobaczyć, no bo jakież by to było interaktywne centrum, jeżeli na warsztatach by nie można było zobaczyć, jak przebiega właśnie proces produkcji ceramiki. W domyśle kiedyś fajansu, a obecnie no, możemy się pokusić o przedstawienie również produkcji nie tylko fajansu, ale też innych rodzajów ceramiki, czy to półszlachetnej, czy szlachetnej.
1: Na koniec jeszcze o samym fajansie wocławskim. Ceramika fajansowa zaczyna również pojawiać się w całej Polsce, ale też i za granicą. Jakie są właściwie reakcje ludzi? Czy fajans budzi zainteresowanie?
2: Fajans budzi zainteresowanie. Co ciekawe, tutaj można podzielić to zainteresowanie na dwie kategorie. Nie jest to zresztą odkrywcze. Są to osoby, które znają wocławski fajans, które załóżmy w latach 70. miały kuchnię wyposażoną i udekorowaną wocławskim fajansem i wracają jak gdyby z sentymentalnie do tamtych czasów i do Włocławka, bo przecież włocławski fajans był określany mianem Włocławków i pytają się, dowiadują, począwszy od takich prozaicznych pytań, że dysponują jakimiś obiektami i co teraz mają zrobić i czy ta wartość tych obiektów ma jeszcze jakieś znaczenie, czy to dalej ten babciny talerz jeszcze warto w domu trzymać, czy już można się go pozbyć i czy w ogóle ktoś jest tym zainteresowany. No i jest grupa ta druga, która o włocławskim fajansie jest to z reguły młode pokolenie, które niewiele słyszało albo wcale nie słyszało o włocławskim fajansie. No i tutaj historia jak gdyby musi być podana i opowiedziana od początku. Czyli począwszy, co to jest fajans, bo nie każdy ma pojęcie. My włocławianie, słysząc słowo fajans, jesteśmy już w jakiś sposób zorientowani, co to jest, czemu to służyło i czego dotyczy. Ale proszę mi wierzyć, że bardzo często, goszcząc gdzieś w Polsce i posługując się terminem fajans, spotykamy się z zapytaniem, a co to jest w ogóle fajans? Ludzie nie wiedzą, że to jest ceramika, nie wiedzą, jak to jest wytwarzane, nie interesowali się tym, no każdy może nawet je śniadanie na fajansie, może nawet kąpie się wśród fajansowych płytek, czy jakichś innych rzeczy wyprodukowanych właśnie w technologii fajansu i nie wie o tym i pierwszy raz się dowie, że jest to właśnie rodzaj ceramiki, który był przez lata produkowany chociażby we Włocławku.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem był dziś pan Janusz Bisaga, kierownik działu edukacji oraz wystawiennictwa w Skarbcu Fajansu we Włocławku. A to była kolejna audycja programu Kultura na Fali. Sylwia Szerecka. Dziękuję i do usłyszenia.
0: To jest temat na 101,4 FM. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Setki telefonów odebrali strażacy w związku z burzami w ostatnich godzinach. Toprowcy mają po czym odpoczywać. To były rekordowe wakacje. Jest nowa oficjalna mapa świata. Rozmiary krajów wróciły do rzeczywistych. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 1000 razy interweniowali strażacy w całej Polsce w związku z wichurami i burzami. Najwięcej telefonów odebrali w województwach wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Najtrudniejsza sytuacja w Wielkopolsce, tam najwięcej zniszczeń jest w okolicach Gniezna, Poznania i Obornik, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
4: Pożary dotyczy usuwania skutków silnego wiatru, czyli przewróconych drzew, połamanych gałęzi, czy też zabezpieczania uszkodzonych budynków.
3: Pogoda da o sobie znać jeszcze dziś, bo Polska podzielona jest praktycznie na pół, jeśli chodzi o ostrzeżenia przed burzami, jakie wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. O ponad 30% wzrosła liczba osób ratowanych przez topr w polskich Tatrach podczas tegorocznych wakacji. Ratownicy udzielili pomocy ponad połowie tysiąca osobom. To 130 więcej niż latem ubiegłego roku. Im starsze pokolenie, tym częściej gotuje samodzielnie. Najmłodsi, czyli tak zwane Zetki, przygotowują sobie 35% posiłków samodzielnie. Tak wynika z raportu Good Food Forum, poświęconego nawykom żywieniowym Polaków. Mówi Jacek Grzeszek z firmy, która przeprowadziła badania.
5: Z tego badania rysuje się nam takie napięcie pomiędzy nawykami Polaków, a próbą zmiany tych nawyków. To znaczy Ponad 60% Polaków uważa, że zdrowe żywienie jest podstawą dobrostanu, ale jednocześnie większość także widzi, że te nawyki są bardzo trudne do zmiany.
3: Coraz częściej też zamawiamy jedzenie z restauracji czy też fast foodów. 78% Polaków deklaruje, że robi to czasem, a częściej są to młodsi konsumenci. Jest nowa oficjalna mapa świata. Wczoraj Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję na rzecz jej wprowadzenia. Nowa mapa wierniej odzwierciedla rozmiary państw i kontynentów. O przyjęcie nowych przepisów zabiegały kraje afrykańskie, sprzeciwiły się jedynie Stany Zjednoczone. Najpopularniejszą obecnie mapę świata stworzył w XVI wieku flamandzki matematyk Gerardus Mercator. W jego szkicach regiony w pobliżu równika wydają się znacznie mniejsze niż są w rzeczywistości. I tak na przykład Grenlandia wydaje się tylko nieco ustępować rozmiarem Afryce, podczas gdy w rzeczywistości jest 14 razy mniejsza.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101,4 FM.
3: Od 18 do 22 stopni dziś pokażą termometry. Najcieplej na południu Polski, najchłodniej na północy. Zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami. Wciąż będą nam towarzyszyć przelotne opady deszczu, a w północnej połowie kraju także burze.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: Sławek po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie pani Anita Maciejewska, inicjatorka i twórca projektu Autobus Energii. Pani Anito, chcielibyśmy się spytać pani, skąd pomysł na ten autobus energii?
2: Witam serdecznie. Ja jestem pedagogiem i twórczynią autobusu energii Anitaxa. Na co dzień też jestem kierowcą autobusu, więc chyba nieprzypadkowo właśnie autobus stał się metaforą całego mojego projektu. Autobus energii ma być przestrzenią dla dzieci, młodzieży i rodziców, w której możemy rozmawiać o emocjach, relacjach, samoocenie, hejcie, akceptacji czy stawianiu granic trochę inaczej niż podczas tradycyjnego wykładu. Bardzo lubię łączyć rozmowę z ruchem, muzyką, zabawą i różnymi narzędziami psychoedukacyjnymi. Chcę docierać do młodych ludzi ich językiem, ale jednocześnie przekazywać wartości, które są dla mnie bardzo ważne. I jest jedna rzecz, którą często powtarzam, że nie chcę prowadzić czyjegoś autobusu za niego. Chcę pomagać ludziom odzyskiwać własną kierownicę. Myślę, że autobus energii powstał z połączenia mojego życia, wykształcenia i potrzeby zrobienia czegoś dobrego z tym, czego sama doświadczyłam. Miałam trudne dzieciństwo, przez wiele lat sama uczyłam się rozumieć własne emocje, swoją wartość i granice. Wiem więc, jak wiele może znaczyć dla młodego człowieka obecność jednej osoby, która zamiast od razu oceniać, potrafi usiąść obok i naprawdę posłuchać. Jednocześnie bardzo mocno podkreślam, że samo trudne doświadczenie nie czyni człowieka specjalistą, dlatego zdobyłam wykształcenie pedagogiczne. Jestem trenerem umiejętności społecznych, ale też robię kolejne szkolenia i nadal chcę się rozwijać. Życie dało mi wrażliwość i muzykę, edukacja daje mi narzędzia, a ja próbuję te rzeczy mądrze ze sobą łączyć.
1: Powiedz nam proszę, dlaczego emocje dzieci i młodzieży są dla ciebie tak ważne?
2: Bo emocje nie są złe. Złość, strach, smutek czy frustracja są informacją. Problemem może być sposób, w jaki pod ich wpływem zachowujemy się wobec siebie albo innych. Czasami patrzymy tylko na zachowanie młodego człowieka. Krzyczy, buntuje się, zamyka w pokoju, nie chce rozmawiać, a warto czasem zadać sobie pytanie, co może znajdować się pod tym zachowaniem. Czego dziecko w tej chwili potrzebuje, czego nie potrafi jeszcze powiedzieć. Ale też właśnie rozumienie emocji nie oznacza zgody na każde zachowanie. Mogę powiedzieć, widzę, że jesteś bardzo zły czy zła i masz prawo się tak czuć, ale nie pozwalam ci krzywdzić drugiego człowieka. I chciałabym właśnie uczyć tego, że emocje są do przeżywania, rozumienia, ale zachowanie mają granice.
1: A co dalej z autobusem energii? Jakie masz plany i pomysł na dalszy rozwój swojej inicjatywy pięknej?
2: Chcę przede wszystkim dalej się uczyć i rozwijać. Mam wiele pomysłów na warsztaty, działania dla dzieci, młodzieży oraz rodziców. Coraz bardziej interesuje mnie również łączenie właśnie psychoedukacji z muzyką, światłem i sztuką. Nie każdy młody człowiek chce siedzieć przez godzinę i słuchać wykładu. Jeżeli możemy o tych emocjach, hejcie, samoocenie czy granicach opowiedzieć przez historię, muzykę i obraz w taki sposób, że człowiek nie tylko to usłyszy, ale naprawdę coś poczuje i zapamięta, chce tę drogę rozwijać. Autobus energii cały czas jedzie i ja również nadal się uczę. Nie chcę dojść do momentu, w którym powiem, już wiem wszystko, bo w pracy z drugim człowiekiem chyba nigdy nie powinno się takiego zdania wypowiadać.
1: A gdybyś miała powiedzieć jedno zdanie dla naszych słuchaczy, co by to było?
2: Gdybym miała zostawić jedno zdanie dla naszych słuchaczy, powiedziałabym, nie oceniaj człowieka po jednym przystanku. Nie wiesz, jak długą drogę ma już za sobą. I jeszcze jedno, szczególnie dla tych, którzy właśnie próbują coś w swoim życiu zmienić. Nie musisz dzisiaj znać całej drogi. Czasami wystarczy odzyskać kierownicę i dojechać do następnego przystanku.
1: A gdybyś mogła nam powiedzieć w kilku słowach o projekcie, nad którym teraz pracujesz?
2: To właśnie jest projekt Bez Maski, gdzie tutaj łączyć będę psychoedukację właśnie z muzyką, światłem i sztuką. To będą rozmowy bez cenzury, więc od pewnego wieku, ale te wszystkie rzeczy będą na portalu społecznościowym, właśnie na głównej stronie Autobusy Energii, gdzie zachęcam do zaglądania, bo już są pierwsze znaki, będzie nowa postać i właśnie będzie uczyła nas asertywności i stawiania granic.
1: Dziękujemy serdecznie. Moimi Państwa gościem była pani Anita Maciejewska. Tak na podsumowanie, Autobus Energii jedzie przez Polskę. Jest to pierwszy autobus energii w Polsce i zasilany jest energią, taką pozytywną, emocjami nas, dorosłych i dzieci. Życzymy Państwu wszystkim takiej pogody ducha, optymizmu i radości na każdy dzień.
0: Wokół nas. Po polsku na 101,4 FM.
3: może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

0: Tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Protest pracowników szpitala bez protestujących. Oraz jak przełamać barierę mówienia dzieci w języku angielskim. Patryk Jarmierski, Puls Włocławka, zapraszam. Kilka dni temu w mediach społecznościowych pojawiła się informacja zapowiadająca protest pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Akcja miała rozpocząć się w środę o godzinie 13.30. Przed placówką pojawili się dziennikarze, policyjne radiowozy oraz przedstawiciele lokalnych struktur Konfederacji. Nie było jednak protestujących, mówi Paweł Rudnicki, Konfederacja.
3: Przyszedłem wesprzeć medyków, pielęgniarki, pracowników szpitala. No niestety nikt się nie pojawił na proteście. Chciałem powiedzieć, że rozumiem pewnie te osoby, które chciały protestować, pewnie się boją. Dlatego się tutaj nikt nie pojawił. Po wczorajszej wypowiedzi marszałka śmiem twierdzić, że mogą się czuć też zastraszeni. Ja jako mieszkaniec, przedstawiciel Konfederacji mogę powiedzieć jedynie, że na pewno będę dalej pytał o to, co się tutaj dzieje. Na pewno będę chciał uzyskać odpowiedzi na pytania, które już tutaj zadałem prędzej. Chciałbym powiedzieć też taki przekaz, że szpital, budynek szpitala nie jest własnością na pewno dyrektora. Szpital należy do mieszkańców, nie jest też własnością żadnej partii politycznej i chciałbym, żeby te wszystkie niejasności, jeżeli one są, żeby zostały wyjaśnione, jeżeli były nieprawidłowości na SOR-ze, żeby to zostało wyjaśnione.
2: Szpital dementuje informację, że doszło do protestu pracowników, mówi Bartłomiej Kucharczyk, inspektor do spraw komunikacji społecznej.
4: W mojej ocenie żadnego protestu nie było, w takim sensie, że żaden protest się nie odbył. Przypomnę tylko, że informacja o tym proteście funkcjonowała tylko i wyłącznie jako plakat w mediach społecznościowych od kilku tygodni. Plakat z konkretną datą, konkretnym miejscem, konkretną godziną, no więc wczoraj o 13.30 tutaj przy budynku administracji pojawiło się kilkunaścioro dziennikarzy, natomiast nie było nikogo z organizatorów i protestujących. Od ponad miesiąca mierzymy się sytuacją, w której to w przestrzeni medialnej, w przestrzeni publicznej pojawiają się różne informacje, pojawiają się półprawdy, pojawiają się rzeczy wyrwane z kontekstu, pojawiają się informacje, które kompletnie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. W związku z tym taki apel, prośba o odpowiedzialność za słowo, nie tylko do tych, którzy powielają pewne informacje, również do polityków, dlatego że oni, mamy takie wrażenie, próbują to ugrywać, mówiąc wprost, zbijają sobie kapitał polityczny.
2: W przestrzeni publicznej pojawiły się doniesienia, że do zabezpieczenia protestu skierowani zostali policjanci z jednostek spoza Włocławka. Komenda Miejska Policji dementuje te informacje. Jednostka nie udziela informacji o liczbie radiowozów skierowanych do szpitala. Policja dodaje, że były to standardowe działania zabezpieczające. Nie precyzuje, czy informacja o proteście wpłynęła od konkretnej osoby, czy też została znaleziona w mediach społecznościowych. Dobre oceny z angielskiego nie zawsze oznaczają, że dziecko swobodnie porozumiewa się w tym języku. Uczniowie często dobrze znają gramatykę, słówka i radzą sobie z pisemnymi zadaniami, ale mają blokadę, kiedy trzeba odezwać się po angielsku. Dlatego dodatkowe zajęcia językowe mogą być okazją przede wszystkim do przełamania bariery mówienia i zdobycia większej swobody w codziennej komunikacji. Mówi Anna Hawrasz-Modrzejewska, Szkoła Językowa Greenwich.
5: Twoje dziecko ma piątkę z języka angielskiego, ale kiedy trzeba coś powiedzieć, zapada cisza. I to nie jest wcale rzadka sytuacja, tak się zdarza, bo można znać słówka, można znać gramatykę, można pisać sprawdzian, wypracowania, natomiast bać się mówić. Nasze dzieci, które chodzą na zajęcia z języka angielskiego w Greenwich, nie mają takiego problemu, dlatego że dzieci powinny przede wszystkim używać języka, rozmawiać, reagować, wyrażać własne zdanie, własne poglądy, poznawać język angielski poprzez świat. Właśnie na tym bardzo nam zależy w kursach, które prowadzimy ze starszymi dziećmi w Greenwich.
2: Bo znajomość języka to nie tylko dobre wyniki na sprawdzianie. Ważne jest też to, żeby dziecko potrafiło wykorzystać angielski w prawdziwej rozmowie, bez stresu i obawy przed popełnieniem błędu.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: WPP na 101,4 FM.

0: Dawek po polsku.
1: Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
2: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, prezydent Włocławka, pan Krzysztof Kucki. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry Państwu.
2: Panie prezydencie, jak postępują prace na skrzyżowaniu Kapitulnej z Wysoką, kiedy no, będą zakończone?
3: Tak? No, zgodnie z planem, tak jak mówiłem wielokrotnie we wrześniu, te prace na tym skrzyżowaniu związane z przejezdnością powinny się zakończyć. Natomiast jeszcze przed rokiem szkolnym, z końcówką sierpnia, udostępniliśmy przejezdność na odcinku od Kapitulnej do Wysokiej, czyli właściwie w kierunku osiedla Zazamcze, ta przejezdność jest.
2: Już dziś możemy przejechać Kapitulną w Wysoką i
3: odwrotnie. Tak jest. No, równolegle tam były wykonywane prace związane z chociażby z budową dróg rowerowych, więc no, widać zmiany na pewno dla osób, które nie korzystały z ciągu ostatnich tam dwóch ponad miesięcy, kiedy ta droga dla ruchu była zamknięta. Te zmiany są widoczne gołym okiem.
2: Przejdźmy do tematu budzącego bardzo wiele emocji, też w kontekście tych no, zielonych terenów Śródmieścia, o których mówiło się długie miesiące. Powoli temat, jak widać, już jest kończony, natomiast duże emocje budzi kwestia miejsc parkingowych w centrum miasta. Niektórzy liczą i wychodzi im, że jest mniej niż było.
3: No ale ci niektórzy nie uczestniczyli w konsultacjach społecznych, kiedy ten projekt był z mieszkańcami głównie ulicy Jagiellońskiej konsultowany, dyskutowany. Wówczas z naszej strony padła deklaracja, że zbudujemy dodatkowy parking przy ulicy Chmielnej. No tam, gdzie teraz takie pustostany rudery straszą. Mamy umowę podpisaną z wykonawcą. Myślę, że w najbliższych dniach, tygodniach tam prace się rozpoczną i tam no, kilkadziesiąt, ponad 50 miejsc postojowych powstanie, więc licząc całościowo, to tych miejsc na ulicy Jagiellońskiej zdecydowanie przybędzie niż było wcześniej.
2: Przed zielonymi tak terenami, ale gdzie jeszcze postawiono parkingi?
3: Pracujemy też nad dużym parkingiem na ulicy Tumskiej przy Muzeum Diecezjalnym. To dla tej części miasta bardzo ważna sprawa. Tam koło 100 miejsc postojowych powstanie. A oprócz tego mamy szkic, opracowanie zmiany organizacji ruchu na ulicy Kościuszki, gdzie zaproponujemy parkowanie skośne. Od razu chcę wyjaśnić, że co prawda pamiętamy, kiedyś tam kierowcy...
2: Parkowano tam skośnie, aczkolwiek...
3: Aczkolwiek było to niezgodne z prawem i z organizacją ruchu. Nigdy tam nie było po prawej stronie, patrząc w kierunku dworca, możliwości parkowania skośnego, mimo że tak faktycznie się odbywało i odbywało się kosztem pieszych, chodnika i możliwości poruszania się tam bez samochodu. Dzisiaj mamy koncepcję taką, że zachowując ciąg pieszo-rowerowy mniej więcej o szerokości 3 metrów, to parkowanie skośne wprowadzimy. Nie powiem, że to będzie w ciągu tygodnia, ale w tym roku. Dzięki temu tych miejsc postojowych na ulicy Kościuszki po prostu będzie więcej. No i oprócz tego jeszcze planujemy, a to już na przyszły rok, budowę parkingu też w tej okolicy, gdzie około 60 miejsc postojowych powinno przybyć, więc tak naprawdę na każdym kroku myślimy o kierowcach, o tym, żeby wygodnie mogli poruszać się po mieście, stąd też te duże zadania inwestycyjne związane z chociażby z tunelami pod linią kolejową. Właściwie to też z dumą powtarzam, co roku oddajemy kolejną, nową zupełnie ulicę, która uzupełnia układ komunikacyjny naszego miasta, a do tego jeszcze budujemy miejsca postojowe. Więc myślę, że tutaj wszyscy uczestnicy ruchu i piesi, i rowerzyści, którym też budujemy drogi rowerowe i właśnie kierowcy, mogą czuć się w naszym mieście zaopiekowani i na tym mi szczególnie bardzo mocno zależy.
2: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był prezydent Włocławka, pan Krzysztof Kukucki.
3: Dziękuję panie redaktor, dziękuję Państwu.
1: To jest temat na 101 i 4 FM.

0: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
1: Jesteśmy po 11:00, sobotnie przedpołudnie. Dziś dużo będziemy mówić o tym, co dzieje się w naszym regionie, bo wydarzeń jest naprawdę sporo. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, witajcie, cześć, no i zaczynamy.

Tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Weekendowe granie na 101,4 FM. We Włocławku po polsku.

Zaglądamy na parkiet Hali Mistrzów. Wczoraj po raz pierwszy w tym sezonie. Póki co jeszcze towarzysko. Pokazali się na nim koszykarze Rottweilerów. No i pierwszy mecz w ramach Kasztelan Basketball Cup przegrany. Przegrany z niemieckim Sintainix MBC. Goście okazali się lepsi. No i Anvil przegrał 75-77. Rywalizacja była wyrównana zarówno po pierwszej połowie, jak i trzeciej kwarcie. Na tablicy był remis, ale ostatecznie porażka. Kolejny i ostatni mecz Anvilu w ramach Kasztelan Basketball Cup w najbliższą niedzielę.

0: Dzisiaj jest pewne święto. Każdego dnia jest jakieś. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Dobroczynności. Więc bądźmy dobrzy dla wszystkich. W sumie nie tylko dzisiaj, ale też normalnie. W drodze z pracy do pracy warto wpuścić ten samochód, który chce się włączyć do ruchu. Będzie mu miło. Tylko nie wiem, czy macie tak samo. Wpuszczacie samochód, on wjeżdża i nie podziękuje kierunkowskazami. No i wtedy cała dobroć świata znika i leci taka wiązanka, że można ją usłyszeć na drugim końcu Polski.
1: Radio Wrocław. Po polsku.

Moi drodzy, co robić w naszym regionie podczas tego weekendu? Można poznać kujawskie piramidy, ponieważ pod Izbicą Kujawską w Parku Kulturowym Wietrzychowice odbywa się kolejny festyn archeologiczny i to w ramach 20-lecia Parku Kulturowego Wietrzychowice. Będą słowiańskie zespoły, będą pokazy dawnych rzemiosł, no będzie można przenieść się w starosłowiańskie czasy. Festyn potrwa dziś do godziny 19:00.

1993 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie

ostatni dzień sierpnia rozstawia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się.

dzień sierpnia roztapia się.

Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

0: No w tym tygodniu zakończyły się wakacje, już jesień na wyciągnięcie ręki w pogodzie, to już można by powiedzieć, że jesień. No i wiecie co? No i dobrze. Przynajmniej możemy robić to, co kochamy, więc co? Widzimy się na grzybach.
1: Radio Wrocławek. Po polsku.

Jedność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ponad 1000 interwencji strażaków po wichurach, dziś też niespokojnie. Prezydent USA potwierdza delegację do Moskwy z propozycją pokoju. Porażka sióstr Williams w pierwszej rundzie debla US Open. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wichury i burze w Polsce. Strażacy w nocy interweniowali ponad 1000 razy. Najwięcej telefonów odebrali w województwach wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Dziś także w ponad połowie Polski mamy alerty przed burzami. Ostrzeżenia obowiązują dla całej północnej i środkowej Polski, mówi starszy kapitan Wojciech Gral z Państwowej Straży Pożarnej.
2: Od Warszawy, Łodzi na północ występują na mapkach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia dotyczące burz. Więc na cały czas jesteśmy w gotowości do podjęcia ewentualnych działań.
1: Alerty pozostaną aktualne przez cały dzień, aż do nocy, a na północy do jutrzejszego poranka. Mobilizacja francuskich policjantów na czas pielgrzymki papieża Leona XIV. 14 tysięcy funkcjonariuszy ma zabezpieczać pierwszy dzień wizyty 25 września. Przewiduje się, że w Paryżu pojawi się wtedy 250 tysięcy wiernych. Amerykanie wiozą do Moskwy i Kijowa propozycję pokoju, ogłosił prezydent USA Donald Trump. Steve Witkoff i Jared Kushner mają w ten weekend przedstawić władzom Rosji i Ukrainy plan zakończenia wojny. Jedyną przeszkodą, zdaniem Trumpa, są osobiste relacje między Zełańskim i Putinem, stąd wizyta amerykańskich wysłanników.
3: Przywożą ze sobą propozycję zakończenia wojny, bo ja zakończyłem 8 wojen. Mam nadzieję, że jesteście ze mnie dumni. Zakończyłem 8 wojen i nikt mnie za to nie chwali.
1: Natomiast prezydent Ukrainy mówił, że w związku z wizytą Kijów wstrzyma ataki uderzeń z powietrza, ale tego samego oczekuje od władz w Moskwie, póki co Rosjanie kontynuują powietrzne ataki na Ukrainę. Były wielkie nadzieje i sentymentalny powrót na korty, ale Serena i Venus Williams odpadły już w pierwszej rundzie debla w US Open. Słynne siostry Williams po 4 latach ponownie stanęły po jednej stronie siatki w Nowym Jorku i mimo, że spotkanie skończyło się porażką, to legendarne Amerykanki przez całe spotkanie otrzymywały niesamowite wsparcie zachwyconych kibiców na korcie Artura Asza.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101,4 FM.
1: Najcieplej dziś na południu kraju, tam do 22 stopni. Najchłodniej na północy, miejscami nawet zaledwie 16 stopni, ale na ogół do 18, w centrum do 20. Zachmurzenie dziś spore. Przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju, burze na północy i w centralnej Polsce.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Jesteśmy po 12. Co robić dziś w naszym regionie? Można na przykład poznać kujawskie piramidy. Więcej szczegółów za chwilę. Filip Waćkowski, cześć.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Plony rolników niższe w tym roku, donosi sam minister rolnictwa. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska mimo wizyty wysłanników USA. Polskie siatkarki walczą dziś o medal Mistrzostw Europy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Tegoroczne plony zbóż są niższe niż przed rokiem, alarmuje minister rolnictwa Stefan Krajewski. Sytuację rolników komplikują głównie trudne warunki pogodowe i niestabilność rynków.
2: Podsumowując zbiór zbóż, widzimy, że plony są niższe niż w roku minionym. Są niższe nawet jak czasem średnie plony.
1: Minister rolnictwa dodał, że przed rolnikami są jeszcze zbiory kukurydzy na kiszonkę i ziarno. Minister przypomniał też o pomocy finansowej udzielanej rolnikom.
2: Od 1 października będziemy przyjmować wnioski na pomoc tak zwaną nawozową i paliwową, żeby rekompensować rolnikom poniesione koszty związane z wyższymi cenami paliwa i nawozów.
1: W połowie września w Sejmie rozpocznie się debata nad ustawą dotyczącą terenów wiejskich. Przepisy mają pomóc ograniczyć konflikty na obszarach wiejskich, gdzie nowa zabudowa mieszkaniowa zbliża się do gospodarstw rolnych. Rosja zaatakowała lotniska w Kijowie i Boryspolu tuż przed zapowiedzianą wizytą wysłanników USA w Kijowie, a także w Moskwie. Specjalni wysłannicy amerykańskiego prezydenta Steve Witkow i Jared Kushner spotkać się dziś mają w Moskwie z doradcą Władimira Putina do spraw inwestycji i współpracy gospodarczej. Samolot z wysłannikami miał już wylądować w Moskwie. Prezydent USA Donald Trump oświadczył wczoraj, że wysłał ich z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Nie podał jednak szczegółów tej propozycji. Po 7 latach przerwy Polki znów powalczą o medale siatkarskich Mistrzostw Europy. Przed nimi półfinał i arcytrudne wyzwanie, bo po drugiej stronie siatki staną mistrzynie świata i mistrzynie olimpijskie Włoszki. W ostatnich 5 pojedynkach to drużyna Italii wygrywała, czyli tym razem tak będzie, więcej o tym Błażej Kulesza.
3: Chociaż to pojedynek dwóch drużyn, które nie przegrały w mistrzostwach żadnego meczu, to faworytki nie trudno wskazać.
4: Zdajemy sobie sprawę, że to są Włoszki.
3: Mówi kapitan naszego zespołu Magdalena Stysiak.
4: Ja bym chciała się skupić na naszej siatkówce, nie na nich. To one muszą, a my tylko możemy.
3: Cel drużyny już został spełniony, bo Polki są w gronie 4 najlepszych zespołów.
1: Pojedynek Polek o 18:00. Wcześniej o 15:00 swój półfinał rozegra reprezentacja gospodarzy Turcji, która zmierzy się z Serbią. Przegrane powalczą jutro o brąz, triumfatorki o złoto.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najcieplej dziś na południu kraju, tam do 22 stopni. Najchłodniej na północy, miejscami nawet zaledwie 16 stopni, ale na ogół do 18, w centrum do 20. Zachmurzenie dziś spore, przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju, burze na północy i w centralnej Polsce.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój

markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Moi drodzy, dzisiaj powiatowo-gminno-parafialne dożynki w Choceniu. Wszystko już się rozpoczyna. Część obrzędowa natomiast o 15.30. Gwiazdami wieczoru będą zespoły Classic oraz Enej. Część koncertowa rozpocznie się o 17.00.

Zajrzyjmy teraz do sportu, konkretnie na siatkarskie Mistrzostwa Europy. Jeden krok dzieli Polki od wielkiego finału. Dziś o godzinie 18 w Stambule, Polska-Włochy. Trzymamy kciuki. Półfinał Mistrzostw Europy. No, drogie panie, ja mam takie pytania. A piłki to nie chciałybyście też pokopać czasem?

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Trwa sprzątanie po wichurach i burzach, alerty wciąż obowiązują. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska wysłannicy Trumpa już w Moskwie. Prezydent ogłosił przyszłoroczną lekturę narodowego czytania. Agnieszka Trojanowska, BIS. Strażacy mają dziś sporo pracy. Po intensywnej nocy dziś do południa interweniowali już ponad 400 razy. Większość zgłoszeń ma związek z przechodzącym nad Polską frontem atmosferycznym, głównie na Mazowszu, Wielkopolsce i w Zachodniopomorskiem. Strażacy najczęściej wzywani są do usuwania skutków silnego wiatru, czyli przewróconych drzew i połamanych gałęzi blokujących drogi. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Ostrzeżenia pogodowe pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w północnej połowie kraju do godziny 20. Natomiast w zachodniej części wybrzeża poza ostrzeżeniami przed burzami obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska w Kijowie i Boryspolu tuż przed zapowiedzianą na dziś wizytą wysłanników USA w Moskwie, a jutro w Kijowie. Z kolei w nocnym rosyjskim ataku na zakład metalurgiczny Kamedstal zginęło 5 osób. Fabryka wstrzymała produkcję. Na zakład spadło 5 rakiet balistycznych. Rosjanie po raz kolejny próbowali zniszczyć to, co tworzyły pokolenia ukraińskich hutników, podsumowały ukraińskie władze. Rosja atakuje Ukrainę mimo zapowiedzianej na dziś wizyty w Moskwie specjalnych wysłanników Donalda Trumpa. Steve Witkoff i Jared Kushner mieli już według doniesień wylądować w stolicy Rosji. Polecieli z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Donald Trump nie podał jednak szczegółów tej propozycji. Po 10 dniach od zejścia lawiny błotnej w Nepalu ratownicy wyciągnęli kolejno 2 osoby. Kobietę znaleźli w jej domu przysypanym tonami błota, zaś mężczyznę w tunelu hydroelektrowni na rzece Trisuli.
2: Lekarze przeprowadzili tomografię komputerową, prześwietlenie i wszystko jest w porządku, ale Kabir zranił się w nogę. Poza tym czuje się dobrze. Jest trochę osłabiony, ale reszta jest w porządku. Miałem tylko około 2% pewności, że zostanie uratowany. Nie wiedzieliśmy, czy ma tlen, czy go nie ma, ale na szczęście wyciągnęli go.
1: Z każdą godziną szanse na odnalezienie żywych ludzi maleją. Ponad 5,5 tysiąca osób wciąż uznaje się za zaginionych. Literatura ma moc przenoszenia polskości przez pokolenia, powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas finału akcji narodowego czytania Dziadów Adama Mickiewicza. Prezydent ogłosił, że w przyszłym roku lekturą czytaną w ramach tej akcji będzie lot Jim Josepha Conrada.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Trwa sprzątanie po wichurach i burzach, alerty wciąż obowiązują. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska wysłannicy Trumpa już w Moskwie. Prezydent ogłosił przyszłoroczną lekturę narodowego czytania. Agnieszka Trojanowska, BIS. Strażacy mają dziś sporo pracy. Po intensywnej nocy dziś do południa interweniowali już ponad 400 razy. Większość zgłoszeń ma związek z przechodzącym nad Polską frontem atmosferycznym, głównie na Mazowszu, Wielkopolsce i w Zachodniopomorskiem. Strażacy najczęściej wzywani są do usuwania skutków silnego wiatru, czyli przewróconych drzew i połamanych gałęzi blokujących drogi. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Ostrzeżenia pogodowe pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w północnej połowie kraju do godziny 20. Natomiast w zachodniej części wybrzeża poza ostrzeżeniami przed burzami obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska w Kijowie i Boryspolu tuż przed zapowiedzianą na dziś wizytą wysłanników USA w Moskwie, a jutro w Kijowie. Z kolei w nocnym rosyjskim ataku na zakład metalurgiczny Kamedstal zginęło 5 osób. Fabryka wstrzymała produkcję. Na zakład spadło 5 rakiet balistycznych. Rosjanie po raz kolejny próbowali zniszczyć to, co tworzyły pokolenia ukraińskich hutników, podsumowały ukraińskie władze. Rosja atakuje Ukrainę mimo zapowiedzianej na dziś wizyty w Moskwie specjalnych wysłanników Donalda Trumpa. Steve Witkoff i Jared Kushner mieli już według doniesień wylądować w stolicy Rosji. Polecieli z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Donald Trump nie podał jednak szczegółów tej propozycji. Po 10 dniach od zejścia lawiny błotnej w Nepalu ratownicy wyciągnęli kolejno 2 osoby. Kobietę znaleźli w jej domu przysypanym tonami błota, zaś mężczyznę w tunelu hydroelektrowni na rzece Trisuli.
2: Lekarze przeprowadzili tomografię komputerową, prześwietlenie i wszystko jest w porządku, ale Kabir zranił się w nogę. Poza tym czuje się dobrze. Jest trochę osłabiony, ale reszta jest w porządku. Miałem tylko około 2% pewności, że zostanie uratowany. Nie wiedzieliśmy, czy ma tlen, czy go nie ma, ale na szczęście wyciągnęli go.
1: Z każdą godziną szanse na odnalezienie żywych ludzi maleją. Ponad 5,5 tysiąca osób wciąż uznaje się za zaginionych. Literatura ma moc przenoszenia polskości przez pokolenia, powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas finału akcji narodowego czytania Dziadów Adama Mickiewicza. Prezydent ogłosił, że w przyszłym roku lekturą czytaną w ramach tej akcji będzie Lord Jim Josepha Conrada.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Weekend mamy burzowy i wyjątkowo wietrzny. Dziś w całym kraju zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a w północnej i centralnej części kraju burze. Najchłodniej jest na północy z temperaturą do 16-17 stopni w centrum, do 19-20. Natomiast najcieplej jest na krańcach południowych, do 23 stopni nawet.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: We Włocławku powstanie Park imienia Praw Kobiet. Gdzie konkretnie i jaki to będzie park? O tym więcej za moment. Jesteśmy po 14. Filip Beczkowski, kłaniam się nisko, cześć. I regularnie też mówimy o najciekawszych wydarzeniach w naszych okolicach podczas tego weekendu.
4: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

Moi drodzy, we Włocławku powstanie mini park. Park Praw Kobiet. Ten powstanie na skwerze u zbiegu Wojska Polskiego oraz Kilińskiego, czyli krótko mówiąc w sąsiedztwie Włocławskiego Sądu. Ten mini park wygrał w budżecie obywatelskim Włocławka. W tym mini parku, oprócz oczywiście ławek, koszy na śmieci, nasadzenia drzew, krzewów, kwiatów, pojawi się też 15 tablic informacyjnych, no właśnie, informujących o prawach kobiet. Skwer Praw Kobiet we Włocławku będzie zieloną enklawą przypominającą historię walki kobiet o ich prawa. Ma być nauką dla przyszłych pokoleń, ale także miejscem rekreacji. Ten mini park Skwer Praw Kobiet powstanie u zbiegu Kilińskiego i Wojska Polskiego we Włocławku jeszcze w tym roku. No i chcieli tego sami mieszkańcy. To jest inwestycja, która wygrała w budżecie obywatelskim. Radio Włocławek. Po polsku.

Zmiany dla młodych kierowców i w dodatku już weszły w życie. O co chodzi dokładnie? Kierowca, który zda prawo jazdy do 20 roku życia, ma taki okres próbny. Podczas tego okresu dopuszczalna ilość alkoholu w wydychanym powietrzu to 0,0, natomiast dwa poważne wykroczenia drogowe mogą skutkować cofnięciem uprawnień. Czyli w tym przypadku nie do 3, a do 2 razy sztuka jednak.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Są lekko ranni. Putin ma spotkać się dziś z wysłannikami Donalda Trumpa. Iga Świątek powalczy o czwartą rundę US Open. To już dziś wieczorem. Agnieszka Trojanowska-Bis. 6 osób ma lekkie obrażenia po wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami w zachodniej części Węgier. Według węgierskiej policji do wypadku doszło minionej nocy na autostradzie 86 w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Polski autokar zderzył się z owcą, kierowca zatrzymał pojazd i włączył światło awaryjne. Mimo to nadjeżdżająca z tyłu węgierska ciężarówka nie zdążyła wyhamować i uderzyła w autokar od tyłu. Wśród poszkodowanych jest także kierowca ciężarówki. Pasażerów, w którym nic się nie stało, przewieziono do sali gimnastycznej w pobliskiej miejscowości, gdzie czekają na dalszy transport. Sprzeczne informacje wysyła Moskwa. Z jednej strony przywódca Rosji Władimir Putin polecił nie atakować Kijowa przez 3 dni, począwszy od północy z piątku na sobotę, co miał potwierdzić rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, zapowiadając jednocześnie dzisiejsze spotkanie wysłanników Donalda Trumpa z Putinem. Natomiast w godzinach porannych prezydent Ukrainy Władimir Zełenski powiadomił, że Rosja przeprowadziła w nocy celowe ataki na lotniska w Kijowie i Boryspolu. Samolot Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera miał już wylądować w stolicy Rosji. Ludzie Trumpa polecieli z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Późnym popołudniem polskiego czasu Iga Świątek znów wyjdzie na korty w Nowym Jorku, tym razem by powalczyć o czwartą rundę. Jej rywalką będzie rozstawiona z numerem 25 Czeszka Marię Buskowa. Polka wyeliminowała ją w tym sezonie z Wielkiego Szlema w Austrii. Więcej o dzisiejszym spotkaniu Błażej Kulesza.
2: Polka podobnie jak w poprzedniej rundzie zagra na korcie numer 3 co do wielkości w Nowym Jorku, a to obiekt nieco bardziej kameralny. Chociaż jak mówiła Świątek tuż po ostatnim zwycięstwie, ma to swoje plusy.
3: Fajnie też było zagrać na innym korcie niż stadiony, bo w sumie to takie nowe doświadczenie, którego od dawna już nie miałam.
2: Z dotychczasowych 3 pojedynków z Czeszką Marią Bouskową to Świątek za każdym razem schodziła z kortu jako zwyciężczyni. Polscy kibice w Nowym Jorku liczą na powtórkę.
1: Mecz Igi Świątek około 18.30. W tym samym czasie w Nowym Jorku zagra nasz debel Maja Chwalińska i Magdalinet. One powalczą z Węgierką Bodnar i Ukrainką Kalininą.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Umiarkowane temperatury dziś do 17 stopni na północy kraju, w centrum do około 19-20, natomiast najcieplej jest na krańcach południowych, tam do nawet 23 stopni miejscami, ale ten weekend jest burzowy i wyjątkowo wietrzny. W całym kraju zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju, a na północy i w centrum także burze.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Jesteśmy po 15:00. Kochani, nocne zamykanie mostu stalowego dla kierowców przedłużone. Do kiedy? O tym sobie porozmawiamy za moment. W tej godzinie pojawią się też informacje z naszego regionu. Filip Waćkowski, kłaniał się nisko. Witajcie, cześć.
5: Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

0: Gramy tylko my.
1: Tylko my.
0: We Włocławku po polsku. Weekendowe granie na 101,4 FM we Włocławku po polsku.

Mam ważną informację dla osób poruszających się Włocławskim mostem. Ratusz informuje, że do 8 września przedłużone zostanie nocne zamykanie mostu. Krótko mówiąc, do 8 września od 22 do 6 mostem stalowym w centrum Włocławka nie przejedziemy.

Nigdy w życiu. Kojarzycie taki film? No pewnie tak. Ciężko żyć w Polsce i nie kojarzyć. Będzie druga część i jest wielka afera. Joanna Jabłczyńska, która grała w pierwszej części Tosię, żali się, że no mimo iż były rozmowy, to w drugiej części Tosi grać nie będzie i w ogóle ten casting to jakoś ustawiony. Ba pokazuje nawet swoje SMS-y od Katarzyny Grocholi. Ogólnie nikt bardziej nie spłakał się o to, że nie dostał pracy po rozmowie kwalifikacyjnej niż Joanna Jabłczyńska obecnie. I ja podejrzewam, że jak tę historię zekranizuje Wojciech Smarzowski, historię tego castingu, to może być zdecydowanie najbardziej drastyczny film w jego dorobku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rosja atakuje Ukrainę, RCB ostrzega mieszkańców dwóch województw. Kolejny wypadek polskiego autokaru z pielgrzymami na Węgrzech. Molo w Kołobrzegu zamknięte z powodu silnego wiatru. Agnieszka Trojanowska-Bis. Znów niebezpiecznie za naszą wschodnią granicą. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty dotyczące zagrożenia atakiem z powietrza dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
2: To w kontekście rosyjskiego ataku powietrznego na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana, a w przestrzeni Rzeczpospolitej operuje polskie lotnictwo.
1: Jak podał Kreml, prezydent Rosji Władimir Putin polecił nie atakować Kijowa przez 3 dni w związku z przygotowaniami do rozmów z Amerykanami. Wysłannikami. Natomiast jak informowała wcześniej ukraińska strona, Rosja przeprowadziła w nocy celowe ataki na lotniska w Kijowie i Boryspolu. Kolejny polski autokar miał wypadek na Węgrzech, tym razem jednak obrażenia poszkodowanych są lekkie. 6 osób jest rannych, w tym kierowca węgierskiej ciężarówki, która najechała na pojazd z Polski. Do kolizji doszło w zachodniej części Węgier. Autokarem jechali pielgrzymi, którzy obecnie czekają na dalszy transport w sali gimnastycznej w pobliskiej miejscowości. Trudny weekend dla strażaków i innych służb z powodu wichur przechodzących nad Polską. Przez całą poprzednią dobę interweniowali oni ponad 1100 razy. Dziś już blisko 600 razy wyjeżdżali na pomoc. Ostrzeżenia wciąż obowiązują w północnej i środkowej Polsce. Najtrudniejsza sytuacja jest nad morzem. Na zachodzie obowiązują już alerty 2. stopnia w 3-stopniowej skali. Synoptycy ostrzegają, że czeka nas pochmurna i deszczowa noc, mówi Dorota Pacocha, synoptyk MGW.
3: Zwłaszcza na północy kraju, gdzie nadal występować będą burze, a sumy opadów wynosić mogą do 20 litrów na metr kwadratowy. Tylko lokalnie, zwłaszcza w województwie warmińsko-mazurskim, sumy opadów mogą być wyższe.
1: Zdaniem meteorologów najgroźniejszy znów może okazać się wiatr.
3: Z porywami nad morzem nadal osiągającymi wartości do około 85 km na godzinę.
1: Kiepska pogoda utrzyma się do jutrzejszego poranka. Z powodu silnego wiatru zamknięte zostało dziś molo w Kołobrzegu. Miejskie służby zaapelowały do mieszkańców i turystów o zachowanie szczególnej ostrożności.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na termometrach dziś maksymalnie 22 stopnie. Tyle pokazują termometry w Małopolsce. Najchłodniej jest na Pomorzu, 16 stopni i tam właśnie dziś najmocniejszy wiatr, ale wieje w całym kraju. Sporo deszczu i burz w prognozach, burze szczególnie na północy oraz w centrum.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: W tej godzinie porozmawiamy sobie m.in. o tym, że Polska może zorganizować piłkarski mundial. Więcej szczegółów za chwilę.

piłkarski mundial w Polsce. Jest taka szansa, bo uwaga, Ukraina i Polska mają rozważać wspólne ubieganie się o organizację największego wydarzenia sportowego w piłkarskim świecie, czyli właśnie Mistrzostw Świata FIFA. Kijów ma nadzieję powtórzyć udaną współpracę z Warszawą przy organizacji Euro 2012. Tak powiedział ukraiński minister sportu. No i jest dla nas nadzieja, że awansujemy na mundial. No bo organizator ma miejsce zapewnione z urzędu.

Uwaga, uwaga, teraz będzie wielka wiadomość. Polska piłkarska ekstraklasa będzie transmitowana w Iraku. Normalnie będą transmisje w Iraku, będzie można sobie w telewizji oglądać. No tak jakby w tamtym kraju jeszcze zbyt mało się wycierpieli.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rosja atakuje Ukrainę, RCB ostrzega mieszkańców dwóch województw. Kolejny wypadek polskiego autokaru z pielgrzymami na Węgrzech. Molo w Kołobrzegu zamknięte z powodu silnego wiatru. Agnieszka Trojanowska-Bis. Znów niebezpiecznie za naszą wschodnią granicą. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty dotyczące zagrożenia atakiem z powietrza dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
2: To w kontekście rosyjskiego ataku powietrznego na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana, a w przestrzeni Rzeczpospolitej operuje polskie lotnictwo.
1: Jak podał Kreml, prezydent Rosji Władimir Putin polecił nie atakować Kijowa przez 3 dni w związku z przygotowaniami do rozmów z Amerykanami. Wysłannikami. Natomiast jak informowała wcześniej ukraińska strona, Rosja przeprowadziła w nocy celowe ataki na lotniska w Kijowie i Boryspolu. Kolejny polski autokar miał wypadek na Węgrzech, tym razem jednak obrażenia poszkodowanych są lekkie. 6 osób jest rannych, w tym kierowca węgierskiej ciężarówki, która najechała na pojazd z Polski. Do kolizji doszło w zachodniej części Węgier. Autokarem jechali pielgrzymi, którzy obecnie czekają na dalszy transport w sali gimnastycznej w pobliskiej miejscowości. Trudny weekend dla strażaków i innych służb z powodu wichur przechodzących nad Polską. Przez całą poprzednią dobę interweniowali oni ponad 1100 razy. Dziś już blisko 600 razy wyjeżdżali na pomoc. Ostrzeżenia wciąż obowiązują w północnej i środkowej Polsce. Najtrudniejsza sytuacja jest nad morzem. Na zachodzie obowiązują już alerty 2. stopnia w 3-stopniowej skali. Synoptycy ostrzegają, że czeka nas pochmurna i deszczowa noc, mówi Dorota Pacocha, synoptyk MGW.
3: Zwłaszcza na północy kraju, gdzie nadal występować będą burze, a sumy opadów wynosić mogą do 20 litrów na metr kwadratowy. Tylko lokalnie, zwłaszcza w województwie warmińsko-mazurskim, sumy opadów mogą być wyższe.
1: Zdaniem meteorologów najgroźniejszy znów może okazać się wiatr.
3: Z porywami nad morzem nadal osiągającymi wartości do około 85 km na godzinę.
1: Kiepska pogoda utrzyma się do jutrzejszego poranka. Z powodu silnego wiatru zamknięte zostało dziś molo w Kołobrzegu. Miejskie służby zaapelowały do mieszkańców i turystów o zachowanie szczególnej ostrożności.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Bardzo silny wiatr wieje w ten weekend w całym kraju, szczególnie na północy kraju. Tam dziś wciąż obowiązują alerty przed burzami, te także w centralnej Polsce, a dziś najchłodniej na północy do 17 stopni, w centrum do 20, na krańcach południowych do 22-3 stopni miejscami.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: W tej godzinie porozmawiamy sobie m.in. o tym, że Polska może zorganizować piłkarski mundial. Więcej szczegółów za chwilę.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: SMS z ostrzeżeniami do Polaków po rosyjskim ostrzale Ukrainy. Kolejny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. 41 lat i wciąż w piłkarskiej formie Luka Modrić podjął ważną decyzję. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alerty dla mieszkańców lubelskiego i podkarpackiego w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. Obecnie zakończył się atak na obszarze Ukrainy. Zaznaczono, że nie ma już zagrożenia na polskim terytorium. Rosjanie mimo apelu Kijowa nie zaprzestali jednak ataków, co może utrudniać rozmowy pokojowe, jakie w ten weekend prowadzi amerykańska delegacja. Aktualnie wysłannicy Donalda Trumpa są w Moskwie i mają się spotkać z Władimirem Putinem. Jutro mają się udać do Kijowa. Więcej informacji w tym temacie Błażej Kulesza.
2: Ukraina wciąż jest pod ostrzałem Rosji, mimo że prezydent Wołodymyr Zełenski zaapelował o wstrzymanie ataków w związku z wizytą Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa. Dbamy o nich, a nie o Rosję. Nie będzie żadnych nalotów z naszej strony, a Rosja powinna wzajemnie zapewnić wstrzymanie swoich nalotów tak długo, jak będzie to konieczne do przeprowadzenia pokojowych rozmów. Kreml podał, że prezydent Rosji Władimir Putin polecił nie atakować Kijowa przez 3 dni, ale te deklaracje mają się nijak do rzeczywistości.
1: Mieszkańcy Kijowa dziś już 5 razy słyszeli alarm przeciwlotniczy i za każdym razem byli wzywani do natychmiastowego udania się do schronów. 53 pasażerów podróżowało polskim autokarem, który miał wypadek na Węgrzech na autostradzie w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Pojazd w nocy zderzył się z owcą, gdy kierowca zatrzymał się i włączył światła awaryjne. Wówczas w autokar uderzyła węgierska ciężarówka z naczepą, której kierowca nie zdążył wyhamować, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
3: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia, odstawiono nowy autokar i wszyscy są już dalej w drodze do Polski.
1: To już drugi w ostatnich tygodniach poważny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. W połowie sierpnia autobus z polskimi pielgrzymami wypadł z drogi i przewrócił się na autostradzie M3. Wówczas zginęło 12 osób. Według wstępnych ustaleń w tamtym przypadku kierowca mógł zasnąć za kierownicą. Chorwacki piłkarz Luka Modrić zostaje w reprezentacji. Sportowiec za 4 dni skończy 41 lat, ale nie odwiesza korków na kołek. Wciąż gra w AC Milan, a jesienią w chorwackich barwach zagra mecze Ligi Narodów.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Bardzo silny wiatr wieje w ten weekend w całym kraju, szczególnie na północy kraju. Tam dziś wciąż obowiązują alerty przed burzami, te także w centralnej Polsce, a dziś najchłodniej na północy do 17 stopni, w centrum do 20, na krańcach południowych do 22-3 stopni miejscami.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Witam Was te sobotnie popołudnie, a niedługo w sumie i wieczór. Weekend trwa w najlepsze, co prawda już środek weekendu. Niektórzy mogą być już po imprezowi, ale dla tych, którzy jeszcze mają ambitne plany, no to zapodajemy oczywiście muzykę i ciekawostki ze świata muzyki. Patryk Jaremierski, lecimy.
5: W jak Włocławek, po polsku na 101,4 FM. Z wielu

0: zaczniemy od bardzo ważnego apelu, który trzymam właśnie w rękach. W dniu 1 września około godziny 19 w okolicy Pałacu Bursztynowego zagubiono czarne pudełko z akumulatorami od implantów słuchowych. Warto podkreślić, że sprzęt dla nikogo innego nie ma żadnej wartości ani zastosowania, a dla właściciela jest niezbędny do codziennego funkcjonowania. Oczywiście dla znalazcy jest przewidziana nagroda. Jeżeli ktoś coś wie albo znalazł, koniecznie niech zadzwoni pod numer telefonu 886 030 845. No pokażmy, że potrafimy.
1: Włocławek po polsku. Weekendowe granie na 101,4 FM we Włocławku po polsku.

0: Tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.
1: Sztuczne uczucia i roboty opanowały popkulturę, a Jisoo z Blackpink postanowiła zostać w sieci cyfrowym cyborgiem. W nowym klipie Click artystka budzi się w opuszczonym wesołym miasteczku blaszanych kumpli, po czym szuka miłości z innym androidem. Reżyser nawrzucał do jednego worka kadrów z kultowych filmów science fiction i wielką maskotkę w kształcie niedźwiedzia. Po sprzedaniu miliona płyt solo w 2023 roku dziewczyna może zamawiać na plan filmowy dosłownie dowolne zabawki.

0: Sieciowi znawcy, jak zwykle, wiedzieli lepiej i zdążyli już przepisać basiście Dżemu najgorsze możliwe diagnozy. Beno Otręba musiał oficjalnie ukrócić te bzdury i przyznał wprost, że zmaga się po prostu z konsekwencjami głębokiej depresji. Od listopada zeszłego roku przechodzi terapię u specjalistów, prosząc internetowych detektywów o uszanowanie prywatności. Lekcja z tego jest taka, żeby zamiast tworzyć szalone teorie w komentarzach, dać po prostu człowiekowi w spokoju dochodzić do siebie.
1: Radio Włocławek po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: W drodze do domu po wypadku na Węgrzech są już pasażerowie autokaru. Zjazd Związku Polaków na Białorusi przełożony o pół roku. Studenckie ceny w Zakopanem. Miasto zaprasza studentów i seniorów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech pasażerowie są już w drodze do Polski. Żadnemu z Polaków nic poważnego się nie stało, mówi Maciej Wewiór, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
2: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia, udzielono im pomocy na miejscu, odstawiono nowy autokar i wszyscy są już dalej w drodze do Polski.
1: Autokarem podróżowało 53 pasażerów. Do wypadku doszło na autostradzie w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Pojazd zderzył się z owcą. Kierowca zatrzymał się i włączył światła awaryjne. Wówczas uderzyła w tył autobusu ciężarówka z naczepą, której kierowca nie zdążył wyhamować. To już drugi w ostatnich tygodniach wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Do znacznie poważniejszego doszło w połowie sierpnia. Wówczas zginęło 12 osób. Zjazd Związku Polaków na Białorusi przełożony o pół roku ze względów bezpieczeństwa. Spotkanie planowano na połowę września, nowy termin to marzec przyszłego roku. W spotkaniu Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi dziś w Białymstoku udział wziął także polski dziennikarz i działacz Andrzej Poczobut, który zapowiedział, że mimo zmiany terminu zjazdu w przyszłym tygodniu wyjedzie na Białoruś. Andrzej Poczobut wyszedł na wolność z białoruskiego więzienia pod koniec kwietnia i od początku deklarował, że ma plan powrotu do kraju. Wrzesień, czas na Zakopane, to hasło rozpoczynającej się właśnie kampanii promującej wypoczynek w stolicy Podhala. Po intensywnych wakacyjnych miesiącach pod Tatrami władze miasta zachęcają do przyjazdu turystów szukających spokoju i niższych niż w sezonie cen. I zapraszają seniorów i studentów, którzy mają jeszcze miesiąc wakacji, a na Krupówkach studentów już nie brakuje.
3: No dzisiaj przede wszystkim się, że tak powiem, rozpatrzeć co i jak, bo w Zakopanem oboje jesteśmy pierwszy raz.
4: Co was przyciągnęło pierwszy raz do Zakopanego?
5: Chyba chęć pochodzenia po górach głównie i zobaczenia krajobrazu.
3: Mniej ludzi przede wszystkim, no teraz się rok szkolny zaczyna, więc rodziny z dziećmi wyjeżdżają.
4: I ceny chyba też, nie? Można liczyć na niższe.
3: Można na ceny, no pewnie już się sezon.
4: Macie już nocleg zarezerwowany?
3: Oczywiście, że tak.
4: Na długi pobyt?
3: 4 dni.
4: Można pochodzić.
3: Jak najbardziej.
1: A po powrocie z górskich szlaków turystów czekają atrakcje kulturalne. We wrześniu w Zakopanem odbywają się Międzynarodowy Festiwal Muzyka na Szczytach i zakopiańskie prezentacje artystyczne Pępek Świata w Teatrze Witkacego.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: W drodze do domu po wypadku na Węgrzech są już pasażerowie autokaru. Zjazd Związku Polaków na Białorusi przełożony o pół roku. Studenckie ceny w Zakopanem. Miasto zaprasza studentów i seniorów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech pasażerowie są już w drodze do Polski. Żadnemu z Polaków nic poważnego się nie stało, mówi Maciej Wewiór, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
2: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia, udzielono im pomocy na miejscu, odstawiono nowy autokar i wszyscy są już dalej w drodze do Polski.
1: Autokarem podróżowało 53 pasażerów. Do wypadku doszło na autostradzie w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Pojazd zderzył się z owcą. Kierowca zatrzymał się i włączył światła awaryjne. Wówczas uderzyła w tył autobusu ciężarówka z naczepą, której kierowca nie zdążył wyhamować. To już drugi w ostatnich tygodniach wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Do znacznie poważniejszego doszło w połowie sierpnia. Wówczas zginęło 12 osób. Zjazd Związku Polaków na Białorusi przełożony o pół roku ze względów bezpieczeństwa. Spotkanie planowano na połowę września. Nowy termin to marzec przyszłego roku. W spotkaniu Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi dziś w Białymstoku udział wziął także polski dziennikarz i działacz Andrzej Poczobut, który zapowiedział, że mimo zmiany terminu zjazdu w przyszłym tygodniu wyjedzie na Białoruś. Andrzej Poczobut wyszedł na wolność z białoruskiego więzienia pod koniec kwietnia i od początku deklarował, że ma plan powrotu do kraju. Wrzesień, czas na Zakopane, to hasło rozpoczynającej się właśnie kampanii promującej wypoczynek w stolicy Podhala. Po intensywnych wakacyjnych miesiącach pod Tatrami władze miasta zachęcają do przyjazdu turystów szukających spokoju i niższych niż w sezonie cen. I zapraszają seniorów i studentów, którzy mają jeszcze miesiąc wakacji, a na Krupówkach studentów już nie brakuje.
3: No dzisiaj przede wszystkim się, że tak powiem, rozpatrzeć co i jak, bo w Zakopanem oboje jesteśmy pierwszy raz.
4: Co was przyciągnęło pierwszy raz do Zakopanego?
5: Chyba chęć pochodzenia po górach głównie. I zobaczenia krajobrazu.
3: Mniej ludzi przede wszystkim, no teraz się rok szkolny zaczyna, więc rodziny z dziećmi wyjeżdżają.
4: I ceny chyba też, nie? Można liczyć na niższe.
3: Można
4: ceny.
3: Na ceny, no pewnie już się sezon.
4: Macie już nocleg zarezerwowany?
3: Oczywiście, że tak.
4: Na długi pobyt?
3: 4 dni.
4: Można pochodzić.
3: Jak najbardziej.
1: A po powrocie z górskich szlaków turystów czekają atrakcje kulturalne. We wrześniu w Zakopanem odbywają się Międzynarodowy Festiwal Muzyka na Szczytach i zakopiańskie prezentacje artystyczne Pępek Świata w Teatrze Witkacego.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Po południu więcej rozpogodzeń. Miejscami otrzymają się przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie wciąż możliwe także burze. Na termometrach jutro przeważnie od 16 do 20 stopni chłodniej, na Podgórzu Karpackim około 15.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: No i mamy kilka minut po godzinie 18. Z głośników płynie najlepszy vibe. Umilamy wam ten sobotni czas. Dajcie się porwać dobremu brzmieniu. Zostańcie z naszym radiem.

Wyobraźcie sobie pierwszą randkę z Freddie Mercury, na której wokalista nagle podbiega na ulicy do swojej byłej dziewczyny. Dokładnie tak, wypinał się Mary Austin w 1970 roku, co skończyło się jedynym przeprosinowym słowem w całej ich 20-letniej relacji. Mimo tego specyficznego podrybu i szpanowania na Kensington High, Mary i tak zachwyciła się jego zakręconym umysłem. Dziś ta szalona relacja doczekała się oficjalnej książki z rękopisami i unikalnymi fotkami legendy rocka.

Gliwice dostarczyły nam właśnie podręcznikowego przykładu, jak koncertowo położyć własny biznes w telewizji. Właściciel lokalu krzyczał na chorą obsługę, obrażał ojca i nie płacił czynszu od 12 miesięcy. Dzień po wizycie Magdy Gessler spakował manatki i ulotnił się, zostawiając po sobie brak prądu oraz komornika na karku. Wizyta w restauracji miała przynieść ratunek, a skończyła się najkrótszą i najbardziej obciachową rewolucją w historii.

Pocztówka z przeszłości dla wszystkich, którzy zaczynają już czuć pierwsze strzykanie w stawach. Płyta Toxicity od System of Down kończy właśnie 25 lat, a zespół wyciąga od fanów gotówkę na nowe, bajeranckie wydania płyty. Przy okazji chwalą się nagraniami z darmowego gigu z 2001 roku, gdzie fani zrobili taką rozróbę, że musiała interweniować policja. O, ciekawe, czy poprawione kolekcjonerskie okładki też wywołają u słuchaczy aż tak skrajne emocje.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ukraina proponuje zawieszenie broni z Rosją do poniedziałku. Zbigniew Ziobro chce ujawnienia akty ze śledztw Zonda Krypto. Trzymamy kciuki za Igę Świątek w Nowym Jorku, walczy o czwartą rundę. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraina jest gotowa, by od dziś do poniedziałku powstrzymać się od ataków na Moskwę, ogłosił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski i dodał, że oczekuje, że Rosja w tym czasie nie będzie atakować Kijowa. Zełenski potwierdził, że rozmawiał z wysłannikami prezydenta USA Donalda Trumpa, którzy są aktualnie w Moskwie z misją pokojową, skąd mają przybyć do Kijowa. Ale Rosja nie zaprzestała póki co ataków. Po dzisiejszym popołudniowym operowaniu sił rosyjskich nad terytorium Ukrainy, polskie rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które ostrzegło mieszkańców lubelskiego i podkarpackiego, teraz odwołało alerty, ale jak wyjaśnia RCB, część osób mogła dostać tylko alert o odwołaniu, bo zagrożenie ustało w trakcie wysyłki wiadomości. Zbigniew Ziobro apeluje do premiera o ujawnienie akt ze wszystkich śledztw dotyczących Przemysława Krala i jego giełdy Zonda Krypto. To reakcja na wczorajsze wystąpienie Donalda Tuska w Sejmie, kiedy przed głosowaniem w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach premier przeczytał fragment przesłuchania Krala, z którego wynikać ma, że Ziobro miał obiecać mu pomoc w zamian za pieniądze. Były minister sprawiedliwości twierdzi, że premier zaatakował go pomówieniami, wykorzystując zeznania Krala. Dwaj piloci zginęli w katastrofie myśliwca F-4 podczas pokazów lotniczych w Grecji. Do katastrofy doszło w bazie Tanagra na północ od Aten. Maszyna rozbiła się około 2 kilometrów od lotniska. Nie ma informacji o rannych wśród widzów ani mieszkańców okolicy. Iga Świątek walczy w Nowym Jorku o czwartą rundę w starciu z Czeszką Marię Buskową. Polka jest faworytką. Panie grają na korcie numer 3 co do wielkości w Nowym Jorku, a to obiekt nieco bardziej kameralny, chociaż jak mówiła Świątek, tuż po ostatnim zwycięstwie ma to swoje plusy.
2: Fajnie też było zagrać na innym korcie niż stadiony, bo w sumie to takie nowe doświadczenie, którego od dawna już nie miałam.
1: Świątek każde z trzech dotychczasowych starć z Buskową zawsze kończyła jako wygrana.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro znów zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Dopiero po południu więcej rozpogodzeń. Miejscami przelotne opady deszczu, a burze możliwe na północnym wschodzie Polski. Bez opadów jedynie na południowym zachodzie. Na termometrach jutro od 16 do 20 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Mamy kilka minut po godzinie 19. Weekendowy wieczór trwa, a my zapodajemy na antenę najlepsze hity. Żeby poczuć ten weekendowy klimacik, prawda? Także zostańcie z nami.

dniu 1 września około godziny 19 w okolicy Pałacu Bursztynowego zagubiono czarne pudełko z akumulatorami od implantów słuchowych. Warto podkreślić, że sprzęt dla nikogo innego nie ma żadnej wartości ani zastosowania, a dla właściciela jest niezbędny do codziennego funkcjonowania. Oczywiście dla znalazcy jest przewidziana nagroda. Jeżeli ktoś coś wie albo znalazł, koniecznie niech zadzwoni pod numer telefonu 886 030 845.

0: polsku.
1: Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest.

Nasz wspólny wieczór na antenie właśnie dobiega końca. Życzę Wam oczywiście dobrej imprezy, najlepszego klimatu i dla tych spokojniejszych, prawda, oczywiście dobrej nocy. Dzięki, że ze mną dzisiaj byliście. Patryk Jaromierski i do usłyszenia.

0: WPP na 101,4 FM.
1: Hej suczki, ra ra ra ra, znamy wasze sztuczki, ra ra ra ra ra.
2: Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida, Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida.

śpiewać jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: WPP na 101,4 FM.
1: Ej, suczki, ra, ra, ra, ra, znamy wasze sztuczki, ra, ra, ra, ra, ra.
2: Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida, Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

rozpoznać ludzi, których już jest dane. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,